0: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po czwarty tytuł w Rzymie. Dziś zagra mecz o finał.
1: Rok Radia.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
0: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rozejów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
3: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
0: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
4: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczął się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jastebłonie. Utrudnienia mają potrwać do 6 lipca.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: 7 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Najwyżej temperatura wzrośnie do 17. Aż do wieczora będzie pochmurno. Po południu spodziewajcie się deszczu. Jutro natomiast ma padać przez cały dzień. Ciśnienie mamy niskie, takie utrzyma się też w najbliższych dniach. Wiatr obecnie jest słaby. Z kolei jakość powietrza mamy bardzo dobrą.
0: Rock Radio 105,4 FM. Rock Radio.
2: Panie pośle, możemy się wam przedstawić?
3: Nie, ja się nie czuję. Aha.
0: Powstanie Rock Radia. Hell
4: yeah. To weź się poczuj, bo jest czwartek, wigilia weekendu, 14 maja w kalendarzu. Na powstanie Rock Radia zapraszają Kajetan Ruszczyk, Paweł Guziczków.
5: Weź się poczuj, weź to przełóż.
4: Weź to poczuj.
5: Dzień dobry.
4: Onar tutaj bardzo.
5: No i jest ze mną oczywiście Jan Bajor Bajorek.
4: Tak, miłośnik rapu.
5: Wziął i przyszedł.
4: Wziął i przyszedł, co miałem? Stałem,
5: właśnie.
4: Mówię, co będę robił, a pójdę do radia. Jestem, dzień dobry państwu, nawet pojadę. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Czekamy jak zawsze, proszę państwa, na was. Wigilia weekendu.
5: To już
4: jest
5: dziś.
4: Co świętować. Najważniejsze to mieć, prawda, pretekst. No i ten pretekst się szybko znalazł. Oddział zamknięty. Ten wasz świat, nasz świat to klasyka rocka. Wasz pewnie też, więc dajcie znać, że jesteście. Hej, siemanko!

0: Go Your Own Way. To jest propozycja grupy Fleetwood Mac. 12 po 6, proszę Państwa, odrobina showbizu, szczególnie w polskim wydaniu i na start jeszcze nikomu nie zaszkodziła. TikTokerka z duetu Mama i Werka postanowiła się przebranżowić. Z tego, co czytamy, tak, Weronika, tworząca do tej pory content z rodziną, nagrywająca swoje tańce, no po nieudanej próbie wejścia do branży muzycznej dotarła do niebieskiej platformy OnlyFans.
1: Ojej.
0: No nam zostaje pogratulować i w tej sytuacji może tylko warto pomyśleć nad zmianą nazwy z Mama i Werka na Mama i Wenerka.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Aczkolwiek 13 po 6 to jeszcze o korkach raczej nie ma mowy, prawda? Witajcie, dzień dobry.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: to ja, obywatel
1: no
0: GC.
1: To ty. No.
0: 19 po 6, tak, tak. John Jett and the Black Hearts, tak, tak, to oni. Aha, i to emigranci tam, no, tak, też, tak, proszę państwa, sporo ich tutaj.
1: O,
0: wszyscy się
1: też
0: pojawią za chwilę w Rock, tak, Radio, tak, proszę państwa. I może ktoś ze słuchaczy 2 2 4 4 0 66 albo może nagra jakąś wiadomość na Messengerze, my ją odegramy. Zobaczymy.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych.

0: Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
12: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?

0: Emigranci na falochronie, proszę Państwa, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i mam nadzieję, że jesteście wy w pół do siódmej, 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Z wielką przyjemnością informuję, że jestem w pracy, jestem tak szczęśliwy, bo jestem zdrowy, silny, macham kończynami dolnymi, górnymi, proszę ja ciebie, wzrok mi chodzi w prawo, w lewo.
2: Oj.
1: I już z utęsknieniem czekam na wasze wieści, co tam w stolicy, strzelce zachmurzone, tłukę młotkiem. Aha, po cichutku, słyszymy, żeby sąsiadów nie obudzić, rozumiecie, wiecie, no.
3: Gdzie tam? No,
1: walczymy. Do miłego usłyszenia.
3: Bądź ich tam, Jacek. Bądź ich, niech stają, oddają pieniądze.
0: Wjeżdża Jacula. Pozdrawiamy. Dyplom leci do Jacka, strzelca polskie odhaczone. Bardzo nam miło. Witajcie, dzień dobry. Zero zaskoczenia, w pół do siódmej gramy klasykę rocka i next Suicide Blonde. Witajcie, dzień dobry.

0: The Pretenders, Middle of the Road, za 21:07 The Cure, Black Sabbath. To gramy za chwilę, wy zostajecie z nami. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Rock Radio.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: A cappuccino też za 7?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ty niesiesz już światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
16: Rock Radio w drodze.
17: Ruszyły prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu. Zawężony został prawy pas jezdni służący do skrętu w prawo w ulicę Trójpole. Z ruchu pieszego wyłączono chodnik po wschodniej stronie Piątkowskiej między ulicą Trójpole a Aleją Solidarności.
15: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
18: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Spokojnie, bez paranoi, to tylko Black Sabbath.
1: O, tak.
0: Za 11:07. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się bardzo nisko na posterunku i proszę bardzo, kolejny słuchacz, 2 2 4 4 0 66. Halo, prosimy.
2: Witajcie. Z tej strony Górol z Wielkopolski. Jak no zjaczula budzi młoteczkiem, to jowo zobudę ty.
1: Jezu,
0: AK-47.
2: Pozdrawiam tyczki.
0: Fajna salwa z karabinu maszynowego poranku. Bardzo ciekawe. Ucieszy każdego sąsiada. Pozdrawiamy serdecznie. Kłaniamy się i pozdrawiamy Górala z Wielkopolski.
3: A tak w sumie się ciekawe. Ciekawi mnie, co to jest za maszyna.
0: No pewnie się dowiesz, jak zadałeś już to pytanie. Także czekamy na odpowiedź. 2 2 4 4 0 66.
3: Bardzo
0: głosówki
3: proszę.
0: Na Messengerze. A my pozwolicie, że zagramy Brygadę Kryzys. To, co czujesz, to, co wiesz.

0: Hungry Heart, Bruce Springsteen w Rock Radio. Zaniosł na 3 minuty newsy punktualnie o 7 w Rock Radio, a w nich alerty pogotowe, proszę Państwa, no bo ma huknąć się burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę. Rock Radio!
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też.
10: Została ostatnia reklama.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
13: Reklamie. Mordo, łańcuch, 40 koła, kurtka 2 koła.
14: Ja mam akumulator na kablu. Już w nich wjeżdżać, czy za chwilę?
15: Powstanie Rock Radia.
0: Ja bym już wjeżdżał, proszę Państwa, 7 na zegarze. Szok, skandal i niedowierzanie. Za chwilę w Powstaniu Rock Radia udaremniony skok z przytupem. Szczegóły jak zawsze tylko u nas. A teraz zapraszam na najświeższe newsy.
16: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni.
15: Newsy Rock Radia.
16: Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
17: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
18: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
16: Wyniki egzaminu 3 lipca. wciąż. Natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
19: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
16: Na chętnych czekają cztery trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
20: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni Termoorganika.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, Poznań, ulica 27 grudnia 5, www.travelpp.pl.
22: Sport w Rock Radio.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę do 1-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała jedynę rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej.
20: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, Poznań, ulica 27 grudnia 5, www.travelpp.pl.
24: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Rock Radio w drodze.
25: W Poznaniu ruszyły już prace na Jesionowej. Naprawa nawierzchni jezdni potrwa do 21 maja. Prace prowadzone są na prawym pasie na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku Góreckiej. Podczas wszystkich etapów robót na Jesionowej będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
24: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
22: Pogoda.
25: Dużo chmur mamy obecnie nad Poznaniem. Tak będzie do wieczora, chociaż możliwe są chwilowe przejaśnienia. Po południu jednak nastawcie się na deszcz. Opady mają być lekkie. Ciśnienie jest niskie. Takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr aktualnie wieje słaby. Termometry obecnie wskazują 8 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 17.
22: Rock Radio 105,4 FM.
26: Co to jest używka?
27: Do włosów.

0: Manfred Mann's Earth Band, Blind by the Light w Rock Radio. Proszę Państwa, 13 po 7. A teraz przenieśmy się na chwilę do Muzeum Wsi Lubelskiej. Kto nie był, ten trąba. Proszę Państwa, na teren skansenu wtargnęła grupa aktywistek, które przy użyciu przygotowanej wcześniej klatek postanowiły uwolnić żyjące na terenie muzeum króliki. Akcja została udaremniona, a panie aktywistki zostały niejako zmuszone do zwrotu zwierząt i opuszczenie terenu w asyście policji. Warto dodać, że króliki miały tam bardzo przyzwoite warunki i nikt nie planował przerobić ich na pasztet, ani nie testowano na nich dezodorantów w sztyfcie, prawda?
1: A jakie jest stanowisko samych królików?
0: Rejestracja wolnych związków zawodowych i 200 podwyżki.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Okej.
0: ACDC Hard as a Rock.
1: Roszczeniowe futrzaki.
0: No, roszczeniowe, szczególnie biorąc pod uwagę, jak duży miały wybieg i ile traw, prawda? No, tak. 14 po 7.

0: do 10. The Police v Rock Radio 21 po 7. Gymnastika Buží i jazyka. Ultravox, Led Zeppelin, to gramy v Rock Radio za chvíle. Łączy nas klasyka rocka, a co łączy was z nami? 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messenger. Czekamy na państwa.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ulubiona kuchnia?
17: Wiadomo, włoska.
16: Lody?
17: No, włoskie.
16: Wakacje?
17: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
16: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
17: Fantastycznie!
16: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
18: Została ostatnia reklama. Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
0: Po reklamie.
8: Hell yeah.
3: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
9: Powstanie.
4: Rock Radia.

0: times, bad times, Led Zeppelin. I powiem frazę ulubioną moją w radiu. Szkoda, że państwo nie widzieli, jak Kajetan do tego dęsił. Łazo.
1: No było tak troszkę.
0: Co tu się,
1: no.
0: To płonął parkiet.
1: No w końcu jest wigilia weekendu.
0: Tak.
1: Trzeba się rozgrzać.
0: Jemena płonęła stodoła, proszę państwa, a u nas niemal zapłonęło studio, prawda? A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to studio było w stodole. Niesamowite. Dobrze, za 27.8, proszę no tak. Państwa, zostawmy Cześka i sprawdźmy, kto do nas dzwoni. Halo?
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Weekendik już zacząłem. Bułeczki rozwiezione. Idziemy szukać żony.
1: O.
2: Jak tam, chłopaczki, dawno mnie nie było. Mhm. Ale jestem, wróciłem, mam się dobrze. Teraz krótszy dzień pracy. Trzeba się umieć ustawić. Tak, tak. Weekendik już od czwartku.
1: Nieźle.
2: Tak trzeba żyć. No cóż, piękna pogoda, słoneczko, cieplutko się robi, a jak tam u was w Warszawce? Pozdrawiam Grzegorz z Krakowa. Hell yeah.
0: Zacznijmy od tego, że chłopaczki to drewniane gwoździe u bednarza, prosto.
1: No właśnie.
0: To ja bym tak chciał tylko tytułem wstępu, prawda?
1: My jesteśmy młodzi wilcy.
0: Młodzi wilcy, dokładnie. Dystrybucja, produkcja i masturbacja. Słuchaj, co do pogody. No, wyszło słonko rano. Także
1: zaraz
0: może
1: zajdzie.
0: Będzie fajnie, a może nie będzie. To się okaże. Nie, no, weekend ma być taki w kratkę, prawda?
1: No, nawet tak bardzo bym powiedział słaby z tego, co widziałem, nie?
0: To chwileczkę, możemy.
1: Sobota ma być tak totalnie nędzna.
0: Nędzna? No to no. Dobrze, bo jeżeli w piątek hukniemy, to w sobotę nie będzie wyrzutów sumienia, że się nie robi tych niesamowitych rzeczy. Dlaczego? Piątek 20, a sobota 14 za chmurką.
1: No.
0: Dopiero widzę, tak naprawdę od środy dopiero robi się ładnie, wychodzi ładna średnia 21. Pozdrawiamy Kraków, dziękujemy za ten meldunek. Fajnie, że sprawdziliśmy sobie stan pogody. Zupełnie jak kiedyś Ania Jurksztowicz. Tilafi King w okradzie za 25.8.

Guns N' Roses, Paradise City za 17:08, proszę Państwa, Iggy Pop i The Passenger za chwilę. No i jak zawsze, mniej więcej w tym samym miejscu, z wielką przyjemnością informuję Państwa, że ruszyła produkcja Rebusa Ebusa.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl. Rock Radio. W drodze.
2: Strefa płatnego parkowania w Poznaniu zostanie rozszerzona. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Będzie obejmować też rejon ogrodów. Zmiany zaczną obowiązywać od 2 listopada. Strefa będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Trzy pierwsze godziny mają być bezpłatne.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: Niech rok będzie z tobą.
4: To jest powstanie Rock Radia.

0: Chip, The Fate i Bon Jovi. Proszę Państwa, w newsach Rock Radia o 8:00 Ministerstwo Obrony, które dementuje. Co konkretnie? Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
21: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
22: Została ostatnia reklama.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie.
27: Jan Bajor Bajorek. Powstanie Rock Radia. Jeszcze dziś w programie.
0: Guacamole!
2: Hola, hola!
0: Tacos!
2: Buenos Aires!
0: Buenos días! Po ósmej rebus jebus do wygrania satysfakcja. Oczywiście. To jest zagadka, której mogliście jeszcze nie słyszeć, prawda? Kto nie słyszał, ten trąba. Można wygrać satysfakcję, więc warto zostać i poczekać. A teraz newsy.
28: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
29: Uwielbia jeść banany.
28: To nowy lokator zoo w Opolu.
0: Newsy
27: Rok Radia.
28: Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
1: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
28: W części lasu, który był objęty pożarem, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
3: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
28: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej i jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
4: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
28: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
27: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
27: Rok Radio w drodze.
6: W poniedziałek rozpoczną się prace na ulicy Starołęckiej. Remontowany będzie odcinek od Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Starołęcka będzie przejezdna, ale tylko jednym pasem. Wytyczono objazdy, m.in. Czernichowską, Ożarowską i Świętego Antoniego.
27: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
27: Pogoda.
6: W Poznaniu do końca dnia ma być pochmurno, ale z przejaśnieniami. Po południu możliwe są lekkie opady. Deszczowo będzie z kolei przez cały piątek. Termometry obecnie wskazują 11 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj najwyżej do 17. Ciśnienie mamy niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
22: Rock Radio 105,4 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
9: Co mogłam robić? Nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
22: Powstanie Rock Radia.

0: Long Train Running, The Doobie Brothers w Rock Radio 12 po 8, proszę Państwa, a u nas wie... Jeszcze nie, proszę bardzo.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
3: Myślałem, że powiesz, że wjeżdża, no to wjeżdża.
0: Wjeżdża,
3: rebus,
0: wjeżdża na białym koniu, proszę Państwa. Ryczący rumak, zwany też Rebus jebus. To jest ostatnie wydanie bez... Jutro już wydanie weekendowe. Proszę Państwa, no i teraz pytanie, czy to będzie przedłużenie naszej wielkiej serii? Przekonamy się dosłownie za moment, proszę pamiętać. 2 2 4 4 0 66 to jest telefon do studia, albo głosówki na Messengerze. Kto odpowie prawidłowo i odgadnie, o jakie hasło chodzi w Rebusie jebusie, wygrywa satysfakcję. Lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Kultowi bohaterowie.
3: Cały czas.
0: A oto Rebus jebus.
2: Saga Egmont przedstawia Sven Hassel. Komisarz.
5: To jest wielka ryba, nie? Takich ryb się nie męczy.
3: No tak.
0: No nie, to się wypuszcza od razu. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Jeszcze raz posłuchajcie, nie?
2: Saga Egmont przedstawia Sven Hassel. Komisarz.
5: To jest wielka ryba, nie? Takich ryb się nie męczy.
3: No nie, nie, nie.
0: Chodzi o sumę, prawda? 2 2 4 4 0 66. Szczupak, on szczupaka widział.
3: Naprawdę.
0: Albo głosówki na Messengerze, czekam na Państwa odpowiedzi.
3: Suma
0: na Was czeka
3: wąsy.
0: Satysfakcja.
3: A ta ryba była goła wąsy.
0: Can't stop this thing with standard. No to może karp.
3: A byś mógł.
0: 13 po 8.

0: Tym, jak śpiewała Buzka Supera, rozwiązanie rebusa ebusa, proszę państwa. Także proszę zostać z nami. Rock Radio!
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Została ostatnia reklama.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
20: No właśnie spać się kładę.
21: Powstanie. Rock Radia.

0: Wanna Live, Rock Radio Good Charlotte za 26.09.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: Ale przechodzimy do rozwiązania naszej zagadki Rebus Jebus. Najpierw ją przypomnimy, kategoria kultowi bohaterowie, niezmiennie, bardzo proszę.
3: Saga Egmont przedstawia Sven Hassel, komisarz.
4: To jest wielka ryba, nie? Takich ryb się nie męczy.
0: No. Nie. Taka lekcja mała trochę. Proszę
5: to
0: państwa,
5: jest Rebus Jebus, nie?
0: Z łowiectwa, proszę bardzo. Sprawdzamy, jak sobie państwo poradzili. Halo?
6: Witam serdecznie wszystkich słuchających radio. Dzisiejsze rozwiązanie konkursu to komisarz ryba. Pozdrawiam, Przemek z tej strony. Hell yeah!
5: Hell yeah,
0: pozdrawiam
5: Przemek.
0: Przemku. To jest bardzo dobra odpowiedź. Jasne, że chodzi o komisarza rybę. Kto wiedział jeszcze? Halo?
7: No cześć chłopaki. Cześć. A na początku powiem hell yeah. I powiem wam tak, jakby do was przyszedł główny bohater Rebusa Jebusa, zapytałby was, czy zawsze sikacie przez zapięty rozporek. Żegnam, komisarz Ryba.
5: Mogłoby tak być, faktycznie.
0: Ja bym wtedy odpowiedział też, że zawsze.
5: Zawsze.
0: Zawsze. Dobrze, zawsze. Trzeci telefon dla pewności.
8: Akwarium, jak mnie słychać? Komisarz Ryba z tej strony. Hell yeah,
5: akwarium zgłasza się.
0: Dobrze nas słychać, bardzo dobrze. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy, bo to jest dobra odpowiedź.
5: Tak jest! Wielki, wybitny Jerzy Sztur.
0: Komisarz Ryba, tak proszę jest. Państwa, gratulujemy serdecznie. Każdy, kto znał taką odpowiedź, wygrywa dziś satysfakcję i bardzo jest nam miło. Jutro wydanie piątkowe po 8, czyli do satysfakcji będzie można zgarnąć na cały weekend. R.E.M. Losing My Religion za 25.09.
5: Noga.
0: Do nogi.

0: Szare miraże i Manam za 18.09. Przed 9.00 budka suflera i The Cranberries, bo łączy nas klasyka rocka. A ja mam nadzieję, że zostajecie z nami.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No.
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak. Na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Została ostatnia reklama.
19: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
18: Jak tak, to Allegro.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio. Drodze.
22: Do 22 maja potrwają utrudnienia spowodowane remontem przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
23: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
24: This is rock and roll!

0: Crazy Dreams w Rock Radio za 5:09, o 9:00 newsy, a w nich próba odpowiedzi, czy giganci cyfrowi dostaną po kieszeni. Po kieszeni. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Została ostatnia reklama.
7: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
9: Powstanie Rok Radia.
10: Godzina 9:00, przed Państwem newsy, ale za chwilę o nowosybirskim zoo, które wywołało niemały zamęt i skandal w Rosji. Wszystko z okazji Dnia Zwycięstwa. Polecamy zostać z nami, bo jak wiemy, Rosja to zupełnie inna gęstość. Bajor Kajto, Powstanie Rok Radia i zapraszamy na newsy.
11: Burza, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach.
9: Newsy Rok Radia.
11: Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
12: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
11: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
13: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
11: Ciekawe spotkanie i wystąpienia też w Poznaniu, w odbywającym się tam kongresie kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
14: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Sport w Rock Radio. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szans na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku 0-2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. A we Francji z kolejnego tytułu cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. W decydującym meczu z bezpośrednim rywalem obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe z Lens 2-0. To piąty z rzędu tytuł dla PSG, które od czasu przejęcia przez Katarczyków wywalczyło mistrzostwo 12 razy w ciągu 14 lat.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Pogoda.
11: Na ogół pochmurno i deszczowo, możliwe też burze z gradem. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 w centrum i nawet do 20 na południowym wschodzie.
16: Misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
17: Wiesz co chodzi?
15: Powstanie!

0: Now i grupa Free, proszę Państwa. No mam nadzieję, że u Was wszystko wpyte. 12 po 9, proszę Państwa, z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, który obchodzili Rosjanie 9 maja w Nowosybirsku, pojawił się wielki baner z życzeniami dla całego narodu, który składał wielki pomarańczowy orangutan. Inicjatywa lokalnego ZOO nie została jednak odebrana pozytywnie, w wyniku czego prokuratura nakazała baner usunąć. Nie rozumiem, o co tyle krzyku. Trudno o bardziej adekwatny wizerunek.
1: Powstanie Rock Radia.
0: No właśnie. Bardzo przyzwoity sierściuch. Hej, ja Sowa, a ty?
2: A ja orangutan.
0: A ty nie.

0: Eye of the Tiger, grupa Survivor, Tom Petty, Genesis, to za chwilę w Rock Radio 21 po 9. Łączy nas klasyka rocka.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Została ostatnia reklama.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
14: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
15: Powstanie Rok Radia.

0: son of mine, Gen.
1: Genesis,
0: dokładnie. ABWG Genesis.
1: Za 280 i kolejny Messenger. Halo, prosi.
2: Dzień dobry, Gniezno na linii, Denzel. Witam wszystkich, lubię się do systemu. Skoro mamy Wigilię weekendu, czyli czwartek, no to wiele nam nie zostało do przerobienia. Pozdrowienia dla wszystkich, dla prowadzących, słuchających, dzwoniących. Miłego dnia, trzymajcie się, hell yeah.
1: I tutaj się podpisujemy, niewiele zostało. Wigilia weekendu, proszę Państwa, już wystartowała na dobre. Jutro słyszymy się punktualnie o 6:00 i to już będzie w zasadzie starter weekendu.
0: Kurczę, no oczywiście, że tak. No.
1: Human i Polsk.
0: Piąteczek. Hell yeah.

0: Apple Wine, this could be the right one w Rock Radio. Republika, The Trox i Queen. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, gramy za chwilę, a słuchasz ty. I łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie.
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
2: Została ostatnia reklama.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie.
23: Nabroili, panie marszałku.
2: Powstanie Rock Radia.

0: Don't Stop Me Now, grupa Queen, proszę Państwa. No cóż, no my mówimy stop, wciśnij stop, stop.
1: Wciskam stop.
0: Stop.
1: Stop
0: wcisłem. Na magnetofonie. Kajto Ruszczyk, pan od guziczku.
1: To ja, co wcisłem stop. Dziękuję
0: tak,
1: bardzo.
0: Człowiek, który na magnetofonach zjadł, można powiedzieć, zęby. A w studiu Kuba Kaleta, no tutaj bardziej, prawda, aparat szpulowy.
2: No tak, płyty szelakowe.
0: Tak, prawda.
2: Takie wałki woskowe, to tak, są moje klimaty tak. Bardziej.
0: Choć otarł się podobno o minidisk. Dobra, co po dziesiątej?
2: Nie tylko o minidisk się otarłem. Później musiałem z tego się gęsto tłumaczyć.
0: Tak, pamiętam, co mówili twoi koledzy z wojska. No. Dobrze, co po dziesiątej?
2: Miło to wspominam. Dobrze, po dziesiątej będzie... Co?
1: Nie, nic,
2: no,
1: nic.
2: Co? No właśnie.
0: Uśmiechałem się po tak zwanym wąsem.
1: No, no wiadomo, nie
2: dobra.
1: Mamy.
2: Więc tak, po dziesiątej w Mgnieniu Roka razem z Olą Konopką powiemy o takich dwóch siostrach, co nagrały płytę. Nie chodzi oczywiście o Sisters.
1: A ja myślałem, że tatu. No.
2: A to nie były siostry, wiesz? To
1: byłoby, a nie, przepraszam, to byłoby tylko lesbijki.
0: Wtedy. To były dwie Rosjanki.
1: No. Wiem. Lesbijki, które udawały.
0: Jest też Szymuła, jest też
2: dalsze kuzynki.
0: A po 12?
2: A w białych krukach, no powiemy o muzyce z kraju, z którego łatwo dostać się do USA, jak się okazuje.
0: No Mongolia.
2: No.
1: Nie.
0: This is Mongol.
1: Tak, wystarczy przekop zrobić.
0: To jest wbrew pozorom bardzo blisko.
2: No w sumie tak.
0: Rzut spojrzał na mapę.
2: Ale to jak w drugą stronę jakbyśmy zrobili, no tak.
0: No tak.
2: No tak.
0: No tak, to jest bardzo blisko.
1: Bo to się wiesz, to jest globus.
2: I to jest nie wszystko, dlatego że my wtedy przy okazji też do studia zaprosimy dwoje gości.
1: O Jezus.
0: Ale to jeszcze tak wracając do tematu, bo zobaczcie, jakbyś tak Mongo dobrze przebrał,
2: no.
0: Spokojnie możesz mówić, że jesteś, prawda, z, no nie wiem, no na przykład jakiś taki meksykański Juarez.
1: Aha.
2: No tak wystarczy sombrero założyć.
1: Prawda? W ogóle wcześniej o tym nie pomyślałem. No. Dzięki, Janek.
0: Nie mam,
1: teraz to zupełnie mam inne spojrzenie.
0: Mam analogię w małym palcu. Dobra, czekaj, co tam będzie? Że goście, tak?
2: Goście, no.
0: Goście, wybitne. No ale to Mongołowie, rozumiem.
2: No.
1: Właśnie sugerowałem.
0: Habil Gunnarion Batal. Dobra, no to skoro złożyliśmy program Kuby na czynniki pierwsze, to sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy warto pozostać z nami.
2: No nie, myślę, że nie bardzo.
0: Dzięki za dziś. Słyszymy się jutro o 6. Miłego dnia. Cześć.
1: Cześć, cześć.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
2: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po dziesiątej na rozgrzewkę zapuścimy sobie nieśmiertelny hit The Police, ale wcześniej newsy.
17: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu.
16: Newsy Rok Radia.
17: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarło się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
12: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
18: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
12: Pracownicy obawiają się zwolnień.
19: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
12: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
20: Powinniśmy korzystać z usług i tu w swoim mieście.
21: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
12: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
17: Nowy premier Węgier, Péter Moziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.
16: Newsy Poznań.
22: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań będzie przeprowadzał transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapowiada, że urzędy zostaną jak najszybciej przygotowane do tej procedury.
23: W zakresie urzędu stanu cywilnego musimy to po prostu tylko posprawdzać. Zakładam, że to jest kwestia bardziej miesiąca niż miesięcy.
22: Przypomnę, że Polska została zobowiązana do przeprowadzenia takich transkrypcji wyrokiem TSUE w listopadzie ubiegłego roku. Tymczasem w Poznaniu trwa kongres Impact. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w tej części Europy. Dzisiaj wystąpią m.in. Aleksander Kwaśniewski i były premier Kanady Justin Trudeau. Dzisiaj też trwa akcja Zielony Gest. Osoby, które przywiozą odpady problemowe na jedno z poznańskich gratowisk, będą mogły odebrać sadzonki krzewów owocowych. Akcja potrwa do 16. Władze Poznania zapowiadają walkę z hałasem na torze Poznań. O szczegółach opowiemy za godzinę.
16: Rock Radio 105 i 4 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe tomki ogrodowe firmy Hermann.
16: Pogoda.
22: Nad Poznaniem jest dużo chmur, ale czasem niebo może się dzisiaj przejaśnić. Po południu spodziewajcie się przelotnych opadów, możliwe są burze. Piątek natomiast będzie bardzo deszczowy. Aktualnie termometry wskazują 15 stopni, może się jeszcze dzisiaj trochę ocieplić, najwyżej do 17. Ciśnienie mamy niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany.
16: Rock Radio 105 i 4 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: wytwórnią płytową, no to trzeba się z tego kontraktu wywiązać. No i tyle. No to jest takie życie, tak? Gdyby państwo kiedyś podpisali kontrakt z wytwórnią płytową,
1: dokładnie,
0: no to trzeba uważać, co się podpisuje. Jak już się podpisze, no to już tę płytę trzeba nagrać.
1: Trzeba czytać uważnie.
0: No, małym druczkiem.
1: Tak.
0: Nie dać się nabrać metodą na wnuczka.
1: Tak.
0: Na przykład. No w ogóle po prostu, no to są takie sytuacje z życia wzięte, tak? No,
1: bądźmy czujni.
0: Powiedzmy
1: dobrze.
0: Tak, wszyscy przez to kiedyś przechodziliśmy, prawda?
1: Ty więcej już nie zdradzaj, dobra?
0: Dobrze.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Jeden z moich ulubionych głosów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 90. to The Cardigans w Rock Radio. Za 26 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do drugiej połowy lat 70.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1977. To właśnie w tym roku podczas Grand Prix RPA w Johannesburgu dochodzi do jednego z najdziwniejszych wypadków w historii Formuły 1. Na torze ginie brytyjski kierowca Tom Price oraz jeden z porządkowych. Na lotnisku w Teneryfie dochodzi do największej pod względem liczby ofiar katastrofy w lotnictwie cywilnym. W zderzeniu dwóch samolotów giną 583 osoby, a filmy Sieć oraz Wszyscy ludzie prezydenta zdobywają po 4 Oscary.
2: Za to dokładnie 49 lat temu, czyli 14 maja 77 roku, wychodzi płyta zespołu Heart zatytułowana Little Queen. Jest to trzecia płyta zespołu z takim hitem jak Barracuda.
0: To jest płyta w stylu hardrockowo-folkrockowym i płyta Little Queen była pierwszym albumem wydanym pod szyldem nowo powstałej wytwórni Portrait i to była płyta, która powstawała w dość trudnym momencie, dlatego że muzycy Hart, czyli siostry Wilson, rozstały się z poprzednią wytwórnią, czyli Mushroom, w atmosferze konfliktu. A to dlatego, że panie nagrały swoją debiutancką płytę właśnie pod szyldem Mushroom, później tam były jakieś chocki klocki i wytwórnia Mushroom nie chciała dopuścić do tego, żeby zespół Heart wydał jakąkolwiek inną muzykę poza ich wytwórnią. Po prostu chcieli ich przyspawać do siebie po wsze czasy. Sprawa trafiła do sądu i sąd zadecydował, że zespół Heart może sobie nagrać inną płytę, kolejną, w innej wytwórni, ale muszą wywiązać się z kontraktu, który obligował panie z zespołu Heart do nagrania jeszcze jednej płyty dla wytwórni Mushroom. Czyli panie nagrały płytę Magazine, ich drugą płytę studyjną i dopiero później mogły już po prostu w atmosferze swobody nagrać płytę Little Queen. Taka historia.
2: Bardzo ciekawa historia.
0: Czad, nie?
2: Dużo się działo. Za to w 2004 roku wyszła reedycja albumu z dwiema piosenkami bonusowymi, a jedną z tych piosenek było Stairway to Heaven, koncertowe wykonanie tego utworu.
0: No więc jeżeli chcą sobie państwo zakupić płytę Little Queen, to rekomendujemy właśnie tę reedycję.
2: Dokładnie.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: to jest świetny numer na rozruch, na rozgrzewkę, na no, jakąś taką po prostu żywszą sytuację, można powiedzieć. Klasyka rocka od Scorpions w Rock Radio. Za kwadrans będzie 11, a że klasyka rocka lat 80. ma mnóstwo różnych barw i odcieni, to już za chwilę posłuchamy sobie również 80-owego rockowego numeru, ale w takim, no, bardziej klawiszowym wydaniu. To będzie fragment trzeciej płyty studyjnej Bajmu, czyli albumu Chroni Mnie, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rompem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
18: Codziennie. Niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio.
21: Klasyka.
20: Klasyka rocka.

To jest bardzo przyjemny kawałek. Klasy karaoke od Blur. W newsach o 11 będą ważne informacje dla pasażerów kolei z Dolnego Śląska, a po 11 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
6: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lombardu, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
7: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania.
5: Rock Radia.
7: Marcin Krzamiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
8: Intensywne prace naprawcze.
7: Mówi Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelnina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji. Podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
9: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
7: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
10: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
7: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
5: Newsy Poznań.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Władze Poznania zapowiadają walkę z hałasem na torze Poznań. Będziemy prowadzić kontrolę pojazdów wyjeżdżających na tor, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
12: Eliminować zawodów samochodów, które są zmodyfikowane, które w tym zakresie nie spełniają tych norm hałasu, czy również też motocykli.
11: Planowane jest również postawienie nowych ekranów akustycznych wokół toru. A teraz ważne przypomnienie dla poznanianek. Jutro odbędzie się majówka dla zdrowia kobiet. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Przyrodniczy. Jest skierowane do panie w wieku 45+. W programie są wykłady o dietach i ćwiczeniach, a także bezpłatne badania. Dużo zdrowia życzymy też panu Wacławowi Milewskiemu. To poznański rzemieślnik, mistrz ślusarski. W maju skończył 100 lat. Wczoraj uhonorowano go srebrną pieczęcią miasta Poznania. Został wyróżniony za blisko 90 lat pracy zawodowej. A za godzinę opowiemy o akcji Zielony Gest.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
11: Kolejny dzień w Poznaniu jest pochmurno, możliwe są jednak chwilowe przejaśnienia. Na popołudnie natomiast synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, możliwe są burze. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Termometry obecnie wskazują 14 stopni, temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 17.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to Tilaf w Rock Radio. 21 minut po godzinie 11, a ja przypominam, że my po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj do zgarnięcia będzie koc i kubek termiczny Rock Radia. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby być właścicielem tych fantów? No, należy do nas albo przedzwonić, albo nam podesłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć nam o czymś, co nas zaskoczy, wzruszy, no, w ogóle wywoła w nas jakieś skrajne emocje. To może być historia na przykład taka, jaką podesłał nam jakiś czas temu Michał.
1: Pół roku temu, kiedy mieliśmy firmową wigilię, impreza się tak dobrze potoczyła, że wszyscy skończyliśmy na tak zwanym afterze w hotelu, w pokoju u naszego menadżera. I kolega, który jest bohaterem tej historii, był już mocno zmęczony, a pokój w tym hotelu wyglądał tak, że była część tak jakby dzienna i część sypialniana oddzielnie. I kolega był tak zmęczony, że po prostu poszedł do tej części sypialnianej, rozebrał się i się położył w łóżku menadżera. No i tak wszyscy siedzą i nagle patrzą, że jednego brakuje. Gdzie on mógł pójść? Menadżer idzie, patrzy, a on leży w jego łóżku. Jakoś go dobudziliśmy i powiedzieliśmy: idź do swojego pokoju. Bo kolega był tak nieświadomy, że jeszcze wziął ze sobą walizkę menadżera, a że ją ze sobą zabrał, okazało się dopiero rano, jak menadżer nie mógł znaleźć swoich rzeczy. Także taka to historia. Na szczęście wszystko się rozeszło po kościach i kolega dalej pracuje.
0: No i to jest to słynne robienie kariery przez łóżko. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 22 44 066, ale możecie również podesłać je w głosówkach na Messenger.

Ciężko usiedzieć w miejscu. Jeżeli też tak macie, to ja to doskonale rozumiem, bo jest to absolutna klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio. Za 29 minut będzie południe, a jeżeli chcielibyście wejść w weekend, no z takim przytupem i w towarzystwie humoru, który jeńców nie bierze, to warto, żebyście wpadli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że jutro wieczorem będziecie mogli tam wziąć udział w stand-upowym eksperymencie pod hasłem Sztafeta Komedii. W ramach tego eksperymentu na scenie pojawi się kilku komików i każdy z nich będzie musiał zacząć swój występ od nawiązania do tego, o czym mówił poprzednik. I całość będzie oparta na żartach improwizowanych, nieprzygotowanych wcześniej, nienapisanych. Wieczór poprowadzi Filip Kiciusz-Białoskórski, start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz zapinamy pasy i słuchamy wielkiego hitu Bon Jovi w Rock Radio.

0: Powiem wam tak, ten numer ma w sobie coś, że wywołuje ciary. Podejrzewam, że nie tylko u mnie. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 20 minut będzie 12, a jeżeli potrzebujecie czegoś takiego mocniejszego, ale dozwolonego oczywiście i w pracy, i za kółkiem, to już za chwilę dołożymy do pieca, posłuchamy petardy od Joan Jett, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNO też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Została ostatnia reklama.

0: lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
2: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Rock Radio.

Jeden z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o lata 80., ale też jeden z najważniejszych kawałków tej właśnie dekady. Joy Division w Rock Radio. Za 8 minut będzie południe. Mamy czwartek, weekend zbliża się wielkimi krokami, a jak weekend, to oczywiście sobotnie i niedzielne popołudnie przy audycji Rock Radio poleca na wynos, w których to audycjach będziemy wspólnie słuchali klasyki rocka, a do tego będziecie mogli również zgarnąć mocne i nowe książki, nie tylko na leniwe wiosenne popołudnie i wieczory. Ja już teraz mogę wam zdradzić, że będziemy grali przede wszystkim o thrillery Niespodziewanego Gościa autorstwa Agaty Zamarskiej, o Księgę Grzechu autorstwa Przemysława Kowalewskiego, o Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdzanka i o Strategię Wyjścia autorstwa Lee Childa, ale także do wygrania będzie Kryminał Alfa, świetny swoją drogą, autorstwa Grzegorza Brudnika. Program Rock Radio poleca na wynos, startuje w sobotę i w niedzielę o godzinie 15. Ja was zapraszam już teraz w swoim imieniu na te właśnie dwa weekendowe popołudnia, a już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radio.

0: No i to jest numer, który mógłby spokojnie trafić na hipotetyczną ścieżkę dźwiękową do fikcyjnego filmu o czasach mojego dzieciństwa. Klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz. W newsach o 12 powiemy o sporych utrudnieniach na kolei na Dolnym Śląsku. I nie tylko, a po 12 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z lat 90. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

0: sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Po reklamie.
4: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
5: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch zarzucimy petardy od Foo Fighters, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
6: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON-u uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju.
4: Newsy Rock Radia.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, a dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
7: Znaczy czekałam 2 godziny.
8: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
7: To już kilka dobrych godzin.
8: No.
7: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa? No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
6: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
6: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
9: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
6: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
10: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
11: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
10: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
12: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Lanskorońskich, opowieść o antyku.
10: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
6: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.
4: Newsy Poznań.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Justin Trudeau, były premier Kanady, wystąpi na zakończenie Impaktu. Po południu na scenie pojawi się też Aleksander Kwaśniewski. Trwający w Poznaniu kongres to wydarzenie gospodarczo-technologiczne o międzynarodowym znaczeniu. Wczoraj przemawiały m.in. Olga Tokarczuk i Amal Clooney. W Poznaniu trwa też dzisiaj akcja Zielony Gest. Na gratowiskach rozdawane są sadzonki krzewów owocowych. Otrzymacie je w zamian za odpady problemowe. Akcja potrwa do 16. Na koniec ważne informacje dla rodziców. Rozpoczęły się zapisy na dyżury wakacyjne w poznańskich przedszkolach, mówi Hanna Janowicz z Wydziału Oświaty w Poznaniu.
14: Jeżeli chodzi o ten miesiąc, kiedy macierzyste przedszkole jest zamknięte, rodzic ma możliwość wybrania do 3 placówek, które w tym miesiącu pełnią ten dyżur i może zapisać dziecko na każdy tydzień tego miesiąca osobno.
13: Zapisy trwają na platformie elektronicznej Nabór.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Pogoda.
13: 14 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć dzisiaj do 17 stopni. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Aż do wieczora będzie pochmurno z przejaśnieniami. Po południu będzie przelotnie padać, możliwe są burze. W piątek z kolei ma kropić przez cały dzień.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: To bardzo dobrze, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Proszę Państwa, Kuba wykonał dziś bardzo, bardzo poważną pracę dziennikarską.
0: Wspólnie
1: zrobił
0: ją
1: wielki
0: wykonaliśmy.
1: Research,
0: Ola.
1: No ale przepraszam najmocniej. Czego Ty się dowiedziałeś? Kuba znalazł kwity na pewien zespół. Mamy kwity na pewien zespół, nie zawahamy się ich użyć. No, powiedzmy, że to było jedno z najtrudniejszych poszukiwań, jeśli chodzi o nasze białe kruki.
0: Historia, którą mamy dla Was, jest chyba najbardziej skomplikowaną historią w historii cyklu Białe Kruki.
1: Zgadza się.
0: I to jest na tyle zawiły temat, że aż musieliśmy zaprosić do studia dwoje gości, którzy pomogą nam w rozwikłaniu tych splecionych ludzkich losów. O szczegółach już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio. Rock Radio!
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to! O, na smartfonach mamy to!
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia!
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan jedynie 3,99 za sztukę przy

0: bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Po reklamie.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Trzeba przyznać, że te smyczki robią robotę. Klasyka rocka od Oasis w Rock Radio. Za 29 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I zaproszeni goście, ale o nich za chwilę.
2: Za chwilkę, dlatego że dziś porozmawiamy o płycie zespołu Omega. No i właśnie, tutaj pojawia się nasz pierwszy gość, który powie nam, jaki jest tytuł tej płyty. Otóż...
3: 200 évvel az utolsó háború után.
2: W naszym języku...
4: 200 lat po ostatniej wojnie.
2: Ojejku, dlaczego on...
0: Nie wyspał się chyba, wiesz, tak mi się wydaje.
2: Jaki powolny jest.
0: To do radia by się nie nadawał, tu trzeba mieć energię.
2: Tak. No więc tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku. O zespole Omega, czyli o węgierskim zespole grającym muzykę hardrockową i progrockową, rozmawialiśmy już w styczniu, ale dziś po raz kolejny. Zespół Omega gra od 62 roku, a największy hit z tej płyty to zapewne wszyscy znacie, Dziewczyna o perłowych włosach.

0: I zespół Omega ma bardzo skomplikowaną dyskografię, dlatego że oni nagrali tak: 17 płyt studyjnych w języku węgierskim, 11 płyt po angielsku, jedną płytę po niemiecku i jedną płytę w wielu językach, czyli po angielsku, po węgiersku, po niemiecku, po czesku i po polsku. A ta płyta, o której rozmawiamy dzisiaj, to jest płyta, która ma bardzo skomplikowaną historię. To jest chyba najbardziej skomplikowana historia w długoletniej historii cyklu Białe Kruki.
1: No.
0: Spróbuję to wam wytłumaczyć. Róbcie notatki, bo to jest trudne. Więc tak, ta płyta, którą nam zaproponował Mariusz, to jest alternatywna edycja koncertowej płyty Elo Omega, chyba, tak to się czyta, z 1972 roku. Ta alternatywna wersja ukazała się w roku 1998. Prawdopodobnie tylko na Węgrzech została wydana, a różni się od tej wersji oryginalnej z lat 70. dwoma dodatkowymi utworami. I teraz tak, według oficjalnej wersji ta płyta, a raczej te płyty, po prostu to są płyty koncertowe. Natomiast chodzą słuchy, że te wszystkie numery zostały nagrane w studiu i do nich zostały doklejone odgłosy publiczności. Więc to jest takie na żywo, ale w studio, jak w przypadku Kazika na żywo. I teraz tak. Mówiliśmy o tym, że tytuł tej płyty tłumaczy się jako 200 lat po ostatniej wojnie.
1: Tak.
0: I niech was nie zmyli pozycja w dyskografii Omegi o tytule 200 Years After the Last War, bo taka płyta ukazała się w roku 1974 i to nie jest ta sama płyta. Ona ma zupełnie inną tracklistę. No dobra, to jeżeli powiedzieliśmy, że ta płyta, o której mówimy, to jest taka nowsza wersja płyty, która ukazała się w 72 roku, to powiedzmy też o tej właśnie wersji z roku 72. Bo ta płyta to był pierwszy album nagrany z perkusistą Ferencem Debreczenim, tak to się chyba czyta, po odejściu ze składu wokalisty i klawiszowca Gabora Pressera i perkusisty Józefa Laux, chyba tak się też czyta te węgierskie nazwiska. I ten album miał zastąpić czwartą płytę Omegi, której to płyty wytwórnia Hungaroton odmówiła wydania, a odmówiła, bo podobno widziała większy potencjał w zespole Lokomotiv GT założonym przez byłych członków Omegi oraz dlatego, że numer tytułowy z tej płyty Omegi miał niepoprawny politycznie tekst. Tutaj taką samą uwagę mamy, że oficjalnie to są kawałki, które zostały nagrane na koncertach, a nieoficjalnie mówi się o tym, że to tak naprawdę są piosenki zarejestrowane w studiu i że tylko dokleili do nich odgłosy publiczności. I powiem wam, że kiedy przygotowywałem informacje do dzisiejszego odcinka Białych Kruków, to rozbalała mnie głowa w pewnym momencie. To jest bardzo dużo informacji, byłem przebodźcowany. Proszę mi więcej tego nie robić.
2: Białe Kruki, klasyki rocka w

0: Powiem wam w sekrecie, tylko proszę tego nie rozgłaszać, że ja bardzo lubię słuchać głośno tego numeru w samochodzie, tak zwanym automobilu. To klasyka polskiego rocka od TSA w Rock Radio. No dobrze, to jak sobie tak zagraliśmy tutaj wspólnie, wysłuchaliśmy klasyki polskiego rocka, to sobie jeszcze jej posłuchamy trochę. Już za chwilę Lady Punk, więc proszę się nigdzie nie oddalać i nie wyłączać aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: Codziennie. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Proszę bardzo, jak ten pan pięknie na tej gitarze umie wywijać klasyka rocka od Erika Claptona, który to, przypomnijmy, w przyszłym tygodniu przyjedzie do naszego pięknego kraju. Gdzie i kiedy wystąpi, o tym poczytacie na rockradio.pl, a w newsach o 13 dowiecie się, jak idzie budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej. No takie rzeczy dzieją się u nas w kraju też, proszę sobie wyobrazić. A już za chwilę, w sensie po 13, no trochę wejdziemy na wyższe obroty, posłuchamy sobie wielkiego hitu Slade w Rockradio.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
1: W Rock Radio.
6: Przystanek Klasyka Rocka.
7: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy ponadczasowego hitu Slade, a teraz porcja świeżych newsów.
8: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik.
1: Rock Radia.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających w tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
8: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, między innymi Odessa i Lwów.
11: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
10: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
8: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
5: Pogoda.
8: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16, na północnym zachodzie od 12 do 14, najchłodniej nad samym morzem do 10. Burze możliwe dziś po południu, a na razie słońce i chmury na przemian i możliwy przelotny deszcz.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Ujmę to tak, gdybym nagrywał oczywiście na kasetę składankę najlepszych numerów do samochodu, to byłby kawałek ze strony A, klasy Karolka od Alice Coopera w Rock Radio, 19 minut po 13, a już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który został nagrany jako pastisz, jako po prostu obśmianie muzyki popularnej w drugiej połowie lat 90. No i ten pastisz został wzięty na poważnie i w sumie stał się jednym z największych przebojów zespołu T-Love. On już za chwilę się pojawi, ten hit i ten zespół, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
0: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że wcale nie trzeba wymyślać niesamowicie skomplikowanych gitarowych riffów, żeby na stałe zapisać się w annałach muzyki rockowej. To Deep Purple w Rock Radio za 29 minut będzie 14, a ja przypominam, bo to jest bardzo ważne, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj, poza tym zaszczytnym tytułem, gramy o koc i kubek termiczny Rock Radia. To są rzeczy, które wam się przydadzą w weekend na przykład, bo pogoda, no wiadomo jaka jest, a nie wiadomo jaka będzie tak naprawdę. Będzie różnie na pewno. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i żeby zgarnąć fanty z logo Rock Radia? Należy do nas przedzwonić albo należy nam wysłać głosówkę na Messengerze i opowiedzieć historię. To musi być historia po prostu z pazurem. To musi być coś ciekawego, zabawnego, coś, co nas zaskoczy, co wzbudzi w nas jakieś skrajne emocje. No dobrze, ja zaglądam teraz do naszej skrzynki z anegdotkami, w której jest taka oto historia.
1: Cześć. W konkursie na rock'n'rollowca dnia nominuję znajomą. Kilka lat temu urządzili grilla i ognisko na świeżym powietrzu. Około północy podjechał radiobus. Wysiadła policjantka z policjantem. Podeszli do niej i pytają, co porabia. Na to ona, że takie spokojne spotkanie. Grill już był, teraz ognisko. Ale niestety kiełbaski się skończyły, więc nie poczęstuje. Na co policjant z powagą mówi: no tak, nie dla psa kiełbasa.
0: No i tak było, potwierdzam, byłem tą kiełbasą. Przy okazji pozdrawiamy całą redakcję tygodnika Chwila dla Ciebie. Jeżeli chcecie wziąć udział w zmaganiach o tytuł rock'n'rollowca dnia, to dzwońcie pod 224-460-66. My nie oddzwaniamy, to jest bardzo ważne. Nawijacie od razu swoje historie do słuchawki, do tej takiej dolnej, bo do górnej się, z górnej się słucha. No wiecie, o co chodzi, tak? Ale można też po prostu się w żadne słuchawki nie bawić, tylko można podesłać nam po ludzku, w sposób cywilizowany, głosówkę na Messengerze i to też się będzie liczyć jako wzięcie udziału w konkursie. A po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, no i kto zgarnie koc i kubek termiczny Rock Radia. A już teraz pan, który no ma piękny głos i my tego głosu regularnie słuchamy w Rock Radio, to rzecz jasna David Bowie.

0: To jest numer, który za każdym razem przypomina mi o tym, że się chodziło do gimnazjum i że to było dużo lat temu, ale cały czas, nawet po latach, ten kawałek jest doskonały. A propos, na rockradio.pl możecie poczytać sobie o tym, jakie są trzy najważniejsze piosenki Artura Rojka, czyli tego pana, który nam tu wyśpiewuje takie piękne melodie. A już za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca i posłuchamy sobie największego, no, albo jednego z największych hitów grupy Halloween, więc będzie to klasyka niemieckiego heavy metalu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ulubiona kuchnia?
5: Wiadomo, włoska.
4: Lody?
5: No włoskie.
4: Wakacje?
5: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
4: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
5: Fantastycznie!
4: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
14: Została ostatnia reklama.
15: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
15: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka.

0: No i takie covery to ja lubię. Klasyka rocka od Golden Life. W newsach o 14 będziemy mieli ważne i aktualne informacje dla pasażerów PKP w związku z awarią na Dolnym Śląsku, a po 14 posłuchamy jednego z najważniejszych numerów lat 80. w Rock Radio.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Po reklamie.
5: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie kultowy kawałek Bruce'a Springsteena, ale zaczniemy od wiadomości.
8: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS.
5: Newsy Rock Radia.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
9: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
8: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
8: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
10: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
8: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę. To Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
5: Pogoda.
8: Pogoda dziś umiarkowana, bo trochę słońca i trochę chmur, przelotne deszcze możliwe wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski, ale możliwe także burze z gradem. Na termometrach od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 stopni w centrum, do 20 na Podkarpaciu, najchłodniej nad morzem do 10 stopni.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalewicz.

0: Jest to bez dwóch zdań niesamowicie klimatyczny numer, to klasyka rocka od YouTube w Rock Radio i to jest również jedna z propozycji do 200. notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, które to notowanie już jutro po godzinie 18, a wy na ten kawałek również możecie zagłosować na rockradio.pl. Już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu 5. płyty studyjnej Garego Moora, Run for Cover, czyli przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Ostatnie tygodnie przed maturą kojarzą mi się głównie z tym numerem klasyka rocka od The Doors w Rock Radio, a po maturze no to wiadomo, to kremówki już bardziej. 14.30 jest dokładnie, ja przypominam, że jutro o tej porze będą nas dzieliły raptem, ile tam, 3,5 godziny od jubileuszowego 200 notowania klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasycznych.

0: Klasyki Rocka, na które to notowanie możecie mieć realny wpływ, to znaczy możecie wejść na rockradio.pl i możecie zagłosować na jednego ze swoich faworytów. No a jest w czym wybierać, dlatego że wśród propozycji są numery między innymi Oddziału Zamkniętego, The Police czy Republiki, no i jest jeszcze wiele, wiele innych kawałków, wielu innych wykonawców. Do klasycznej dziesiątki możecie też zgłaszać swoje własne propozycje i szczegóły też znajdziecie na rockradio.pl i my codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze, czyli o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki, żebyście wiedzieli na co głosować na przykład. Na przykład można zagłosować sobie na wielki polski rockowy hit z końcówki XX wieku od Artura Gadowskiego i słuchamy go już teraz w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Numery tej właśnie kapeli są tak świetnie zaaranżowane, że moim zdaniem kompletnie czas ich się nie ima. To klasyka rocka od The Police w Rock Radio i to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, więc możecie na nią zagłosować na rockradio.pl, a kolejne notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka jutro po godzinie 18, a znacznie wcześniej, bo już za moment poświęcimy kilka słów, chwil tak naprawdę takiemu numerowi, który moim zdaniem ma jedną z najlepszych partii klawiszy i to będzie kawałek z The Who, który pochodzi z ich piątej płyty Who's Next, czyli przeniesiemy się do początku lat 70., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Mamusia?
19: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
18: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Co za dzień.
25: Co się stało?
24: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
25: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
24: Meliski?
25: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
24: Czyli to takie pastylki antystresowe?
25: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
24: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
25: Na mnie i na Meliski.
26: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
27: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
28: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
29: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Lenny Kravitz to jest właśnie ten sympatyczny dżentelmen, który nam tutaj przed chwilą... Przepraszam, że ja tak się podekscytowałem, ale...
1: No
0: ja
1: właśnie
0: prostu...
1: słyszę.
0: No bo mnie...
1: Ja słyszę, proszę pana, słyszę.
0: Mariusz Telmaszczyk w studiu.
1: Obecny.
0: Dlatego, że ja bardzo lubię tę piosenkę.
1: No ja też lubię Lenny
0: Kravitz.
1: Ja
0: się czasem nie mogę powstrzymać i później trzeba sprzątać tutaj. No...
1: Jakieś pytania jeszcze?
0: Tak, znaczy nie, tak i nie, dlatego tak. że ja wiem, co będzie po 15 się tak. działo, tak z grubsza. Będą trwałe poszukiwania rock'n'rollowca dnia.
1: Otóż to.
0: I będzie do wygrania tak, kubek Rock Radia.
1: Tak.
0: I koc Rock Radia.
1: Tak jest.
0: No.
1: Więc jedno z drugim można spokojnie jakoś używać zamiennie.
0: No można, w zasadzie można.
1: Tak jest, więc w jeden, drugi sposób można się ogrzać, zaprosić kogoś, żeby pić z tego kubka.
0: Z jednego kubka.
1: Tak jest.
0: Fajny pomysł na randkę to
1: dokładnie,
0: jest.
1: No. Dokładnie tak. No. Więc jeśli chcielibyście mieć takie gadżety, to proszę opowiadać o swoim, bądź nie swoim życiu. 2 2 4 4 0 66 też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. No i też dzisiaj będzie w naszym kalendarium rok 1952, bo wówczas narodził się naprawdę zacny artysta znany z anteny Rock Radia. Więcej nie powiem teraz.
0: No dobrze, ja już jestem cały tutaj w emocjach.
1: Ale zagra w tym roku też w Polsce, proszę pana.
0: Tak?
1: Taka kurczę. I to latem. Dobrze, więcej po 17. Blisko,
0: aha, no
1: ale
0: dobra.
1: I daleko.
0: To już nie będę zgadywać. Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się. Cześć!
2: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Reklama.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. 15 na zegarach. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność i to, że mam dla was klasykę rocka, przy której można się odprężyć podczas tego czwartkowego popołudnia. Za chwilę m.in. Lady Punk, Patti Smith, a także Manama.
15: Obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii.
14: Newsy Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
15: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józefaciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
16: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
17: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
16: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
18: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
16: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
17: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
16: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
15: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
19: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
15: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
19: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić.
15: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
20: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
21: Urszula Salamon, zapraszam. Muzyka z całego świata znów zabrzmi w Poznaniu. 11 czerwca rozpocznie się festiwal Etnoport. Program połączy wiejskie pieśni z muzyką taneczną i wielogłosowe śpiewy z elektroniką. Festiwal potrwa do 14 czerwca. Centrum Kultury Zamek zaprasza też w swoje progi podczas Nocy Muzeów. W programie jest m.in. zwiedzanie historycznych przestrzeni, wystawa, także Zamkowa Noc z Robotyką. Wydarzenia odbędą się już w tę sobotę. A dzisiaj wieczorem warto wybrać się do teatru. W Nowym zobaczycie spektakl Rejs – Historia. Sztuka powstała w oparciu o teksty Witolda Gombrowicza. W głównej roli Jan Romanowski i Mikołaj Grabowski. Początek spektaklu dzisiaj o 19:00.
20: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
15: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
20: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: fantastyczna Patti Smith, Because the Night, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego czwartkowego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, bo mam dla was termos Rock Radia i koc Rock Radia, więc w sam raz na jakąś wycieczkę podczas zbliżającego się weekendu, a poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, dokładnie tak, poszukuję waszych historii, czekam na wasze historie, wasze bądź zasłyszane, ale proszę się nimi chwalić, 2 2 4 4 0 66, albo wysyłać za pomocą Messengera Rock Radia, czekam do godziny 18, halo, halo, jako propozycja.
1: Jestem wielką fanką Lady Punk. Mhm. Od pierwszego utworu, od małej Lady Punk, od pierwszej płyty. Zakochana w gitarzyście Janku Borysewiczu. Jedziemy na koncert do Zielonej Góry. Supportem ma być autor nieznany, grupa, którą wraz z kolegami tworzył mój kuzyn. Była to jedyna okazja, żeby być może dostać się za kulisy i zrobić sobie zdjęcia albo wziąć autografy z ukochaną gwiazdą. Niestety nie udało się. Wracamy trochę smutni. W pewnym momencie mój kuzyn, który kierował samochodem, mówi: słuchajcie, benzyna się kończy, jedziemy na stację benzynową. Było już późno, ciemno. Wjeżdżamy na stację benzynową i własnym oczom nie wierzę. Stoi wóz koncertowy Lady Punk. Janusz stoi przy samochodzie, a chłopaków widzę przez szybę stacji benzynowej, jak robią sobie zakupy, kupują hot dogi. Niesamowite spotkanie, autografy, rozmowy, śmiechy, opowiadania, historie.
2: Niesamowita sprawa.

0: No tośmy się pośmiali, zespół Manam, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Ktoś odlicza mnie do wyjścia z pracy o 16, no to naprawdę coraz bliżej. 40 minut, a z Rock Radiem minie to i naprawdę bardzo, bardzo szybko. Tym bardziej, że za chwilę Garbage będzie zespół Breakout, a także nieco wakacyjnie, bo piosenka The Boys of Summer.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
15: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Po reklamie.
22: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

I tak brzmi Rok Radio i Klasyka Rocka podczas tego czwartkowego popołudnia, a z kolei już można być myślami przy weekendzie, a przynajmniej przy piątkowym wieczorze, bo już jutro po godzinie 18 klasyczna dziesiątka, 200. jubileuszowe wydanie, które nie odbędzie się bez waszych głosów. Jeszcze możecie to zrobić, jeszcze możecie wejść na rokradio.pl, zagłosować na swój ulubiony rokowy kawałek, a jeśli czegoś wam brakuje, to też podsyłajcie swoje propozycje, bardzo proszę, na nie czekamy i też codziennie w Rok Radio gramy, podsyłajcie je oczywiście na rokradio.pl. Jutro 200. wydanie klasycznej dziesiątki w Rok Radio po godzinie 18, a w tej chwili o 15.34 mam dla was breakoutów. Oni zaraz przyjdą tu.

0: Nie wiem jak wy, ale ja się zasłuchałem. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia do 16, coraz bliżej, więc jeśli wówczas wychodzicie z pracy, no to wsiadając do samochodu, czy też do komunikacji miejskiej, na pewno będzie czego słuchać, ale i do 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was i Lombard, i Steppenwolf, a także kultowy kawałek Queen i swego czasu pamiętam, jak to mówiono, że nigdy nie będzie zagrany w radio. No i proszę, Bohemia Rhapsody. Za moment.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Fantastyczny numer, który nigdy się nie nudzi, a więc Queen i Bohemian Rhapsody. Dobijamy do godziny 16, zwykle newsy, rok radia i pogoda, a potem świetna rockowa muzyka, żeby się odprężyć podczas tego popołudnia, bo należy się. Między innymi Jam i Metallica.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Została ostatnia reklama.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
8: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
9: 16 wybiła, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Część z Was pewnie właśnie wychodzi z pracy, wsiada do samochodów i to jest bardzo dobry moment, żeby posłuchać rockowej muzyki, klasyki rocka po newsach i pogodzie, między innymi Metallica, a także The Cure.
10: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
11: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
10: Dziś w Rzymie zagrał finał.
8: Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
12: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
13: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
12: A to jest wciąż w powijakach.
10: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
11: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej. I
14: w pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
10: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
8: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
3: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro w Poznaniu odbędzie się książkowa akcja charytatywna. Na czytelniczki i czytelników czekać będzie kilka tysięcy tytułów. Wydarzenie wesprze Polską Akcję Humanitarną. Odbędzie się przy ulicy Żmigrodzkiej 41 w Poznaniu. A skoro o książkach mowa, to 19 maja rozpocznie się Festiwal Fabuły. Przed nami 5 dni wypełnionych spotkaniami ze znakomitymi autorami i autorkami. Festiwal Fabuły odbędzie się w Centrum Kultury Zamek. Nad Jeziorem Maltańskim z kolei 21 czerwca zabrzmi wielki koncert Za Miłość. Wydarzenie zainauguruje Festiwal Malta. Wystąpią m.in. Grzegorz Turnał, Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Dyrektorką artystyczną jest Natalia Kukulska.
8: Rock Radio 105 i 4 FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda.
10: Pogoda dziś zawiesista, niepewna, bo mamy słońce, ale mamy też chmury. Do tego możliwy jest do końca dnia przelotny deszcz, a nawet burze z gradem. Najcieplej na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16 i to jest temperatura w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Zespół Jam, Harley Mój, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a w tej chwili spotkanie z Robertem Motyką, kabaret para nienormalni, który tak wspomina koncert Metaliki.
1: Metalika, jak przyjechałem, pamiętam pierwszy raz do Warszawy, posikany kompletnie. Jeszcze pamiętam, że chyba miałem wtedy skręconą nogę. Uciekłem z radia z Jeleniej Góry, bo nie miałem wolnego, więc w tym pociągu, tu, spocony, wychodzę, Pałac Kultury, to wszystko jest ogromne, w ogóle wygląda jak Chicago. Ja chyba byłem wtedy pierwszy raz w ogóle w Warszawie i ten koncert, słuchajcie, po prostu jak oni zaczęli grać, to ja tak, no już byłem, rzeczywiście byłem bardzo daleko, ale jak po prostu zaczęli grać na bębnach, to ja czułem, że hua! To są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie.
0: A ja tylko dodam, że Metallica to lada moment wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie, bo 19 maja, a już w tej chwili wystąpi i zagra, i zaśpiewa w Rock Radiu Metallica Unforgiven.

0: pewnie tak na początku lipca Robert Smith i spółka będą grać i śpiewać podczas festiwal Open Air w Gdyni. The Cure, Friday I'm in Love. Natomiast za chwilę na pewno będzie Deep Purple, Republika oraz też dowiecie się, w jaki sposób dzisiaj zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, a mam dla was termos Rock Radia i kons Rock Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
19: Uwielbiam rysowanie.
20: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
21: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
22: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
23: Została ostatnia reklama.
24: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
25: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
26: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
27: Po reklamie.
28: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio Klasyka Rocka, pan Tom Petty, zespół The Heartbreakers, Learning to Fly, podczas tego popołudnia, podczas którego poszukuję rock and lovca dnia. Śmiało dzwońcie, opowiadajcie swoje historie, 2 2 4 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czeka na was zestaw gadżetów Rock Radia, a mam dla was koc i termos Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Tego dnia przyszłam do pracy kompletnie zmęczona, niewyspana, bez koncentracji. Jestem recepcjonistką. Okay. Pierwszy pacjent pojawił się jakoś za 15:09, więc czekałam tylko na lekarza. Patrzę na zegarek, za 5:09, lekarza dalej nie ma. Zaczęłam się stresować, patrzę, za 2:09. Stwierdziłam, no dobra, muszę zadzwonić do tego lekarza. W sumie to mogłam wcześniej. Dzwonię do lekarza, mówię mu, hej, za 2 minuty masz pacjenta, wiesz? On, no, trochę mnie to zdenerwowało, bo nie ma go w pracy i co to za spokój? Mówię mu, okej, a będziesz? Na co on odpowiedział, już 20 minut jestem w gabinecie. Byłam na tyle zdekoncentrowana, że kompletnie zapomniałam, że 20 minut wcześniej mówiłam mu, dzień dobry, cześć.
2: Muszę odpocząć!

0: Człowiek, który miał talent do pisania fantastycznych kawałków. Republika, telefony, o, naturalnie chodzi o Grzegorza Ciechowskiego. W Rock Radio więcej klasyki rocka już za chwilę do godziny 17. Na pewno usłyszycie Jethro Tull, Marillion, a także pojawi się grupa Depeche Mode. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Została ostatnia reklama.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
7: Rock Radio. Drodze.
19: Dziś jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury, zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jutro również może miejscami przelotnie padać, ale przede wszystkim niemal w całej Polsce możliwe jutro burze z silnym wiatrem. Za to na termometrach już nieco więcej, bo maksymalnie do 22 stopni. Na A4 utrudnienia w stronę Wrocławia i Katowic na jezdni na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Tutaj noga z gazu.
7: Spokojnie.
18: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: można spędzać czas z Rock Radiem i Klasyką Rocka podczas tego czwartkowego, późnego już popołudnia. Powoli zbliżamy się do godziny 17. Zwykle news Rock Radia, będzie też pogoda na najbliższe godziny i dni, a potem też świetna rockowa muzyka, bo na pewno każdy z Was będzie mógł zrobić głośniej, słuchając zespołu Creed, Europe czy też The Doors, oraz też zerkniemy do naszego rockowego kalendarium, a tam dokładnie sprawdzimy, kto taki, kto ze świata rock'n'rolla, kto ze świata rocka urodził się w 1952 roku.
1: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
13: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
14: I twoje też.
15: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
18: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
19: Została ostatnia reklama.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
25: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
26: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Godzina 17, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę The Doors, Europe czy też Creed. A także w Rock Radio przeniesiemy się naszego rockowego kalendarium, a dokładnie do roku 1952.
1: Nieznana substancja w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Jannik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza.
26: Rock Radia.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja. Urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
2: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
1: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Jannik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisistę Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landuluse. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Soraną Cirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
26: Pogoda.
1: Najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, tam też najpogodniej. W pozostałej części kraju przeważnie do 16 stopni i przelotny deszcz, bo wszędzie słońce i chmury na zmianę. Możliwe także burze z gradem. Najchłodniej dziś nad samym morzem, do 10 stopni.
26: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: zespół Creedy Higher Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, czwartkowego popołudnia, i czas spojrzeć, co tam się dzieje, jeśli chodzi o rockowe kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1952. Rozpoczęto wówczas budowę Pałacu Kultury i Nauki. Elżbieta II wstąpiła na tron po śmierci króla Jerzego VI. Odbyła się też 24. ceremonia wręczenia Oscarów. W 1952 roku urodzili się aktory Patrick Swayze, czy też Liam Neeson oraz Sharon Osbourne, a także Paul Stanley z zespołu Kiss. Dokładnie 14 maja 1952 roku urodził się David Byrne, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Talking Heads. Przyszedł na świat w Szkocji, ale jako dziecko wyemigrował z rodziną do Kanady, a później do Stanów Zjednoczonych. Uchodził za outsidera. Bardziej interesowały go sztuka, architektura i muzyczne eksperymenty niż typowe życie nastolatka. W połowie lat 70. poznał Tinę Weymouth, a także Chrisa Franza, z którymi założył zespół Talking Heads. Chwilę później dołączył też Jerry Harrison. Grupa szybko stała się jedną z najważniejszych formacji nowej fali i art rocka. Byrne wyróżniał się nerwowym stylem śpiewania, specyficzną sceniczną charyzmą i tekstami pełnymi codziennych obserwacji, niepokoju i absurdalnego humoru, co możemy znaleźć na przykład na płycie Little Creatures. Po rozpadzie Talking Heads Byrne postawił na karierę solową. Nagrywał muzykę latynoską, ambient, elektronikę, soundtracki i projekty inspirowane kulturą z całego świata. Davida Byrne'a w tym roku każdy z Was będzie mógł zobaczyć na festiwalu Open Air w Gdyni.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Zespół Europe, The Final Countdown podczas tego późnego już popołudnia, czwartkowego popołudnia, podczas którego poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, a ja mam dla was zestaw gadżetów, a więc termos Rock Radia, koc Rock Radia, to wszystko może być wasze. Czekam tylko na wasze bądź zasłyszane historie. Proszę się dzielić, opowiadać, 22244066 albo wysyłać głosówki na Messenger Rock Radia. Za moment też dla was Manam i zespół The Beatles.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje. Poznań, ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
13: Została ostatnia reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i trawisz to!
15: Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmaszczyk.

0: zawsze mam ciarki i też gęsią skórkę, kiedy pojawia się ten kawałek. Kora ma nam krakowski spinę podczas tego popołudnia, późnego popołudnia z Rock Radiem i Klasyką Rocka, i też czas poznać rock'n'rollowca dnia, a więc osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia, termos Rock Radia i koc Rock Radia. Halo, halo!
1: Tego dnia przyszłam do pracy kompletnie zmęczona, niewyspana, bez koncentracji. Jestem recepcjonistką. Pierwszy pacjent pojawił się jakoś za 15:09, więc czekałam tylko na lekarza. Patrzę na zegarek, za 5:09, lekarza dalej nie ma. Zaczęłam się stresować, patrzę, za 2:09. Stwierdziłam, no dobra, muszę zadzwonić do tego lekarza. W sumie to mogłam wcześniej. Dzwonię do lekarza, mówię mu, hej, za 2 minuty masz pacjenta, wiesz? On, no, trochę mnie to zdenerwowało, bo nie ma go w pracy i co to za spokój? Mówię mu, okej, a będziesz? Na co on odpowiedział, już 20 minut jestem w gabinecie. Byłam na tyle zdekoncentrowana, że kompletnie zapomniałam, że 20 minut wcześniej mówiłam mu, dzień dobry, cześć.
2: Muszę odpocząć!
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radiu.

0: Uwielbiam tę charakterystyczną gitarę na samym początku tego kawałka, więc The Rolling Stones, Painted Black, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już popołudnia, za chwilę m.in. Eric Clapton i Ira.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie, a warto?
15: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super, no to jak dołączyć?
15: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ulubiona kuchnia?
19: Wiadomo, włoska.
18: Lody?
19: No, włoskie.
18: Wakacje?
19: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
18: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
19: Fantastycznie!
18: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio. W drodze.
22: Burze czekają nas jutro i mogą przejść praktycznie przez całą Polskę. Dziś też jeszcze może przelotnie popadać deszcz, przede wszystkim w zachodniej Polsce. Jutro do 22 stopni maksymalnie. Na A4 uważajcie na odcinku między węzłami Kleszczów-Łany. Nadal mogą tu jeszcze być utrudnienia po zderzeniu trzech ciężarówek. To na jezdni w stronę Wrocławia.
23: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol/car.pl.
24: To jest
25: Rock Radio.
24: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radia Praska Roka dobijamy do 18:00. Za moment newsy, Rok Radia i pogoda.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie. Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
3: 18 wybiła, dzień dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio Bruce Springsteen in Excess, a także zespół Garbage. Teraz newsy i pogoda.
4: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej.
2: Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
4: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
6: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
7: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
4: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Pogoda.
4: Wieczór i noc z przelotnym deszczem wszędzie poza wschodem kraju, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, czwartkowego wieczoru prosto z Australii. In Excess, New Sensation, a już jutro po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, dokładnie 200. wydanie, tak jest, ale jeszcze macie chwilę, żeby wejść na rockradio.pl, zagłosować na swój ulubiony rockowy kawałek, by do tej dziesiątki trafił, a jeśli czegoś wam brakuje, to śmiało podsyłajcie własne rockowe propozycje na rockradio.pl. My gramy je również codziennie po 14:00 w Rock Radio. Na teraz Garbage, I Think I'm Paranoid.

0: Guns, Fear of the Revival, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Natomiast za chwilę na pewno pojawi się zespół AC/DC, Santana, a także zespół The Cure, który niebawem, no bo na początku lipca, wystąpi na festiwalu Open Air w Gdyni.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio i Klasyka Rocka, zespół The Cure, Boys Don't Cry. Natomiast, proszę Państwa, już teraz Arek Jakubik, aktor Arek Jakubik, znany z wielu filmów Wojciecha Smarzowskiego, jak na przykład Dom Zły, czy też Wołyń, a także wokalista zespołu Dr. Misio, opowiada o piosence AC/DC.
1: Przed oczami mam obrazek jakby tej kultowej okładki, a przede wszystkim Angusa Younga. Ciekawe, czy Państwo odgadną, o jaką płytę mi chodzi. On ma takie rogi, takie wystające, długie rogi, taką przekrzywioną twarz. To jest moja ulubiona, najważniejsza może nawet płyta zespołu AC/DC. Dokładnie. Chodzi mi o i płytę, i piosenkę pod tytułem Highway to Hell. Po prostu płyta za moich nastoletnich czasów. Nawet nie wiesz, ile musiałem książek oddać za tę płytę, żeby stać się jej posiadaczem. Pół biblioteki.
0: No to posłuchajmy. Highway to Hell, AC/DC w Rock Radio.

Ojciec chrzestny grunge'u, a więc Neil Young, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na waszych smartfonach, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się The Police i grupa Motley Crue.

0: reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
9: Rock Radio. W drodze.
10: Silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. W czasie burz to czeka nas jutro. W większości regionów może zagrzmieć, a jeszcze dziś możliwy przelotny deszcz. Przede wszystkim na zachodzie. Trzy osobówki zderzyły się na autostradzie A6 na trasie Szczecin-Kijewo-Szczecin-Dąbie. To 23 km autostrady. Uwaga na jezdni w stronę Gdańska.
11: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
12: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

The Police, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, już jutro po godzinie 12 kolejny odcinek, premierowy odcinek Białych Kruków w Rock Radio, a więc Waszych rockowych polecajek, które możecie podsyłać pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie. Może to być płyta, może to być zespół, może to być singiel, o którym opowiedzą Wam Ola Konopka, a także Kuba Kaleta. To jutro po 12 już, teraz Bob Seger.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Została ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
15: 19 na zegarach, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio m.in. dla Was Mysławic, a także Van Halen.
16: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów.
14: Rock Radia.
16: Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98, 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
17: Na skraju rezerwatu głośność była 46 do 57 decybeli.
16: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
18: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
16: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
13: Będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
16: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
19: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kokogov pokonała Rumunkę Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Amerykanka po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu 6. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpiał m.in. Dylan Groenewegen.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
16: Jutro nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, po południe i południowy wschód.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

Talking Heads i Psycho Killer Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. David Byrne, który dzisiaj ma swoje urodziny, również też wystąpi w lipcu na festiwalu Open Air w Gdyni. Natomiast, proszę Państwa, już jutro po godzinie 18:00 jubileuszowe, 200. wydanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. Cały czas możecie głosować, wybierać kawałki, które tam się znajdą. Sztuk 10. Je zagram i oczywiście omówię. A jeśli czegoś Wam brakuje, to też śmiało, bo się nie zamykamy. Podsyłajcie propozycje na rockradio.pl. My je akurat puszczamy, opowiadamy o nich i gramy codziennie po 14:00 w Rock Radio. No a teraz Mysłowic dla Ciebie.

0: ostatni podczas tego wieczoru. No w końcu można się odprężyć przed nadchodzącym powoli weekendem, bo został nam tylko piątek. A jeszcze do godziny 20 na pewno posłuchamy Aerosmith, Tiltu, a także grupy The Hooters.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Po reklamie.
11: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmach.

0: zespół HIM podczas tego wieczoru, natomiast już w tej chwili spotkanie z dziennikarzem Robertem Janowskim, który tak opowiada o Aerosmith.
1: Dream On, absolutnie. Baladka, która się nieśmiało zaczyna przy fortepianie i potem przepięknie to wszystko rośnie aż do punktu kulminacyjnego, gdzie on tam przeskakuje oktawę wyżej i nie wiem, jak on to daje radę. No, show z tego robią, bo Steven wchodzi na fortepian, na biały oczywiście fortepian i tam potem gitarzysta na tym fortepianie gra solo wielkie dla ludzi. Boże, zwariować można. No. Jak to wszystko jeszcze działa, mimo że ja że się wychowałem na tym, wiem, na czym to polega robienie show, ponieważ to jest mój ukochany zespół, no to zachowuję się jak nastolatka, no po prostu kupuję wszystko, co oni wymyślą, co zrobią i wiem, że to może być jakiś taki plastikowy manewr, ale kompletnie nie ma to dla mnie znaczenia.
0: No to mam dla was Aerosmith, Dream On w Rock Radio.

0: Tilt mówię ci, że w Rock Radio podczas tego wieczoru też pamiętajcie, że Rock Radio możecie słuchać mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach, a jeszcze do godziny 20 na pewno Red Hot, czyli Peppers i Jam.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
16: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38, Przymieszka I. Przeźmierowo-Rynkowa 160. www.polody.pl.
17: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
17: Lody?
4: No, włoskie.
17: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
17: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie.
17: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
20: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Rock Radio, klasyka rocka, Red Hot Chili Peppers Can't Stop podczas tego wieczoru, a już jutro po 12 premierowy odcinek Białych Kruków klasyków rocka. Rozkładają na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki Kuba Kaleta, a także Ola Konopka, więc jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat waszego ulubionego artysty, płyty czy też singla, no to podsyłajcie propozycje pod postem na radiowym Facebooku. A teraz Bad Company ode mnie.

0: Radio Klasyk Rock, Bad Company, dobijamy do godziny 20:00, za chwilę newsy Rock Radia i pogoda, a my jutro służymy się po 15:00 prosto z Hard Rock Cafe w Warszawie. Miłego wieczoru, Mariusz Strymaszczyk, dziękuję.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Została ostatnia reklama.
7: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
8: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
9: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
10: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, autor scenariuszy m.in. do Dekalogu. Lawinowy wzrost liczby zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych i kusząca finansowa oferta dla Roberta Lewandowskiego.
8: Rock Radia.
10: Miriam Liwińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. do Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory, Czerwony był nominowany do Oscara. Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Po kontrowersyjnym koncercie techno na dziedzińcu Zabytkowego Pałacu w Wilanowie prezydent Warszawy wycofuje patronat dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. Stołeczny ratusz wyjaśnił, że we wniosku o patronat nad całym cyklem nie było mowy o organizacji w jego ramach imprez masowych, w tym feralnego koncertu. Kolejne imprezy w ramach cyklu zaplanowano m.in. w Łazienkach Królewskich i w Parku Agrykola. Za zgodę na organizację koncertu stanowisko stracił już dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis. Pierwsza para jednopłciowa wpisana do rejestru małżeństw. Transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą dokonano w Warszawie. To po głosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale przedstawiciele środowiska LGBT mówią, że to początek walki o prawa przysługujące małżeństwom w Polsce, w tym adopcję dzieci, mówi mecenas Artur Kula, który reprezentował parę dwóch mężczyzn wpisaną dziś do rejestru małżeństw.
11: Uważam, że te pary, których akty będą transkrybowane, będą miały uprawnienia takie same jak wszystkie inne małżeństwa.
10: Prawnik nie wyklucza jednak, że będzie to musiało się odbywać na podstawie odrębnych pozwów sądowych. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
12: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej.
10: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
13: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył
6: skończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
10: Co wybierze Polak, dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może nawet jeszcze wcześniej.
8: Pogoda.
10: Jutro pogoda w kratkę, na niebie słońce i chmury na zmianę, do tego przelotny deszcz, a burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
8: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Hej, z tej strony Mateusz Parzymięso z Mysłowic. Gramy też jakby materiał z płyty Miłość Czasek Popkultury.
2: Czyli no tak,
1: tej,
2: bo teraz też jest 25 lat.
1: Właśnie, to jest 25 lat i odgrywamy całą tą płytę. Do tego dodajemy jakieś tam, powiedzmy, piosenki, które nie zostały wtedy wydane, ale były przygotowywane przez zespół, czy to na demo, czy w formie jakichś tam innych nagrań. I wiesz, gramy to wszystko. Do tego dodajemy kilka piosenek z nowej płyty i jakieś tam jeszcze z innych płyt pieśni i piosneczki. I tak, na mnie to robi ogromne wrażenie, bo jak Bartek powiedział, że, czyli nasz menadżer znowu, muszę tutaj przypis zrobić, że będziemy grać takie sale jak Stodoła, czy dzisiaj gramy w Tamie. No to przecież dla mnie, wiesz, ja grałem w małym zespole, który, wiesz, jak przyszło 40 osób na koncert, to było super, nie? Się już cieszyłeś, bo zwrócić się za benzynę chociaż.
2: No i ktoś tam coś pokrzyczy
1: no,
2: pod
1: sceną.
2: Tak,
1: i dadzą ci darmowe piwo, nie wiem, czy możemy mówić o piwie.
2: Napój, napój. Gazowany,
1: tak,
2: o
1: teraz
2: barwie
1: jest moda na niealkoholowe, tak. Także takie, i wiesz, i to, a teraz przychodzi, nie wiem, 1000, 2000 ludzi i oni chcą tego zespołu. No to dla mnie to jest naprawdę, wiesz, widzę, że to ma sens, że jakby to, co zrobiliśmy razem, jest wiarygodne. I no to nic, tylko się cieszyć z tego.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
1: I zaproszeni goście, ale o nich za chwilę.
2: Za chwilkę, dlatego że dziś porozmawiamy o płycie zespołu Omega. No i właśnie, tutaj pojawia się nasz pierwszy gość, który powie nam, jaki jest tytuł tej płyty. Otóż... W naszym języku...
3: 200 lat po ostatniej wojnie.
2: Ojejku, dlaczego on
1: nie wyspał? Nie wyspał się chyba, wiesz, tak mi się wydaje.
2: Taki powolny jest.
1: To do radia by się nie nadawał, tu trzeba mieć energię.
2: Tak. No więc tę płytę zaproponował nam Mariusz w komentarzu na Facebooku. O zespole Omega, czyli o węgierskim zespole grającym muzykę hardrockową i progrockową, rozmawialiśmy już w styczniu, ale dziś po raz kolejny. Zespół Omega gra od 62 roku, a największy hit z tej płyty to zapewne wszyscy znacie, Dziewczyna o perłowych włosach.

0: I zespół Omega ma bardzo skomplikowaną dyskografię, dlatego że oni nagrali tak: 17 płyt studyjnych w języku węgierskim, 11 płyt po angielsku, jedną płytę po niemiecku i jedną płytę w wielu językach, czyli po angielsku, po węgiersku, po niemiecku, po czesku i po polsku. A ta płyta, o której rozmawiamy dzisiaj, to jest płyta, która ma bardzo skomplikowaną historię. To jest chyba najbardziej skomplikowana historia w długoletniej historii cyklu Białe Kruki. No. Spróbuję to wam wytłumaczyć. Róbcie notatki, bo to jest trudne. Więc tak, ta płyta, którą nam zaproponował Mariusz, to jest alternatywna edycja koncertowej płyty Elo Omega, chyba, tak to się czyta, z 1972 roku. I ta alternatywna wersja ukazała się w roku 1998. Prawdopodobnie tylko na Węgrzech została wydana, a różni się od tej wersji oryginalnej z lat 70. dwoma dodatkowymi utworami. I teraz tak, według oficjalnej wersji ta płyta, a raczej te płyty, po prostu to są płyty koncertowe. Natomiast chodzą słuchy, że te wszystkie numery zostały nagrane w studiu i do nich zostały doklejone odgłosy publiczności. Więc to jest takie na żywo, ale w studio, jak w przypadku Kazika na żywo. I teraz tak, mówiliśmy o tym, że tytuł tej płyty tłumaczy się jako 200 lat po ostatniej wojnie.
1: Tak.
0: I niech was nie zmyli pozycja w dyskografii Omegi o tytule 200 Years After the Last War, bo taka płyta ukazała się w roku 1974 i to nie jest ta sama płyta. Ona ma zupełnie inną tracklistę. No dobra, to jeżeli powiedzieliśmy, że ta płyta, o której mówimy, to jest taka nowsza wersja płyty, która ukazała się w 72 roku, to powiedzmy też o tej właśnie wersji z roku 72. Bo ta płyta to był pierwszy album nagrany z perkusistą Ferencem Debreczenim, tak to się chyba czyta, po odejściu ze składu wokalisty i klawiszowca Gabora Pressera i perkusisty Józefa Lauks, chyba tak się też czyta te węgierskie nazwiska. I ten album miał zastąpić czwartą płytę Omegi, której to płyty wytwórnia Hungaroton odmówiła wydania, a odmówiła, bo podobno widziała większy potencjał w zespole Lokomotiv GT założonym przez byłych członków Omegi oraz dlatego, że numer tytułowy z tej płyty Omegi miał niepoprawny politycznie tekst.

0: tutaj taką samą uwagę mamy, że oficjalnie to są kawałki, które zostały nagrane na koncertach, a nieoficjalnie mówi się o tym, że to tak naprawdę są piosenki zarejestrowane w studiu i że tylko dokleili do nich odgłosy publiczności. I powiem wam, że kiedy przygotowywałem informacje do dzisiejszego odcinka Białych Kruków, to rozbolała mnie głowa w pewnym momencie. To jest bardzo dużo informacji, byłem przebodźcowany. Proszę mi więcej tego nie robić.
1: Białe Kruki, klasyki rocka w rock.

0: Tu Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Prosto w blask Jupiterów! Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Została ostatnia reklama.
10: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
0: Po reklamie.
11: Rock. Radio.
0: Radio.
11: Klasyka rocka.

0: 22. W niezłym gościu Rock Radia.
1: Hej, z tej strony Mateusz Parzymięso z Mysłowic. No, muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo dobrze, bo to była ta płyta Miłosza z Kultury, to była płyta, której słuchałem dzień i noc, można powiedzieć. Mieliśmy, w sumie to była płyta na kasecie. Mieliśmy kasetę.
2: To się nazywa płytą, ale tak, kaseta. Tak. Głównie wtedy, w tych czasach.
1: Głównie kaseta, tak. I mieliśmy właśnie kasetę i mieliśmy taki magnetofon wtedy, który miał... Autoreverse to było to, że przerzucało strony samo już?
2: Kurczę,
1: nie musiałeś przekładać kasety? Może. W każdym razie chodzi o to, że, bo muszę to wytłumaczyć, przypis musi być, nie? Bo użytkownicy teraz, wiesz, komórek nie wiedzą, co to jest kaseta, nie?
2: Tak.
1: Więc kasetę się wkłada i trzeba było obracać, żeby mieć stronę A i stronę B. Podobnie jak płytę winylową.
2: Często się obracało jeszcze w ogóle, nie?
1: Tak, bo się tam gmatwała, że tak powiem. I tak, ja mam osłuchane te numery bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby, no to wiesz, też spełnienie marzeń, że mogę grać te utwory. Bardzo lubię je grać, ale są też, muszę to przyznać, bardzo wymagające, jeśli chodzi o stronę wokalną.
2: No, bo masz inną barwę niż Artur.
1: Tak, inną barwę. Tam był wysoki baryton, może nawet tenor, a ja mam troszkę baryton, ale taki niezbyt wysoki, więc jakby no muszę to generalnie no dobrze się skupić, żeby ładnie zaśpiewać i dużo ćwiczyć.
2: Ale wychodzi.
1: No wychodzi, no pewnie, że wychodzi. Co ma nie wychodzić? Jak się ćwiczy, to wychodzi. No.
2: Tak.
1: Także tak, lubię, bardzo lubię śpiewać te piosenki.
2: A przyznaj szczerze, wolisz... te kawałki z twoim udziałem, czy z udziałem Artura Rojka?
1: Nie, no gdzie jest, wiesz, no nie, co ja mam powiedzieć, no klasyka ta płyta, wiesz, nigdy bym nie zmienił.
2: Nie, no ale wiesz, teraz to ty ja śpiewasz.
1: Nie, no to wiadomo, że moje są lepsze.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Została ostatnia reklama.
4: Chcesz nauczyć się pływać? Dobrze ci idzie, ale podkręć tempo. Dawaj, płyniesz jak po medal. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich. Nauka, doskonalenie, mistrzostwo. Nauczymy pływać każdego, bez względu na wiek, już od 3 miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia także w małych 4-osobowych grupach. Wiktoria, Szkoła Pływania Term Maltańskich.
5: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: bo wiemy, jak tworzą zespoły takie kolektywne jak Mysłowic, to tam każdy może coś dodać od siebie. I to tak wyglądało.
1: Też pewnie ci to pomogło w zrozumieniu tego, że nie jesteś tylko wykonawcą, prawda, w tym zespole, jakimś tam elementem obcym, ale właśnie, że możesz coś
0: dołożyć. Tak, ja nawet jest, wiesz...
1: Wręcz powinieneś.
0: Powinienem i też zachęcają mnie do tego moi koledzy z zespołu, żebym przynosił kawałki, także... Tak, tam była jedna piosenka, ale na tą płytę, którą będziemy robić teraz, której się przygotowujemy, nie wiem, jaki będzie tytuł, nie mam szans powiedzieć, bo nie mamy takich informacji jeszcze. Ale...
1: jeszcze wam nie przekazali.
0: Tak, jeszcze nam nie przekazano. Nie powiedziano nam, jak ma się nazywać i co mamy zaśpiewać, jakie mają być akordy i jakie huki. Także wiesz... I jakie syntezatory i beat.
1: Nic wam jeszcze nikt nie powiedział.
0: Także... Tak, no cały czas siedzę, jak tylko mogę, z komputerem, jak jadę w busie czy coś i robię w programie. Mhm. Nie mam gitary, co prawda, wtedy, ale mam klawiaturę komputera. Tam zawsze coś można zrobić, a później gitarę podłączam w hotelu na przykład i jadę z koksem. I ostatnio mam tak dobry okres, bo wiesz, jak to jest, jak coś próbujesz stworzyć, to na siłę jak coś próbujesz robić, to nie do końca ci wychodzi.
1: Nie,
0: i tak męczysz się, męczysz. Niby chcesz zrobić, odkładasz.
1: No to nie jest robota w biurze, wiesz, 8-16 tak, na przykład.
0: Teraz właśnie nie wiem, co, z jakiego to powodu, ale normalnie jadę sobie pomysł za pomysłem i jestem z nich zadowolony, a rzadko bywa, że jestem z czegoś tak, wiesz, zadowolony, bo jestem dosyć mocno samokrytyczny.
1: Ale są to pomysły muzyczne czy tekstowe?
0: Nie,
1: na
0: nie, ja z tekstami to tak, wiesz, średnio to są pomysły muzyczne takie, czyli innymi słowy robię sobie, nie wiem, właśnie jakiś beat, coś tam dokładam, instrumenty i do tego wokal albo gitary nagrywam jakąś, wiesz, wymyślam sobie, powiedzmy, na akustyku coś tam sobie w domu dziubię, a później to po prostu nagrywam i do tego próbuję, wiesz, dołożyć jakąś tam melodię, czyli to jest, wiesz, jakby, no wiesz, na improwizowanie, no.
1: Trasa cię tak inspiruje?
0: Właśnie nie wiem, co mnie tak inspiruje, wiesz, może to, że chciałbym, żebyśmy szybko wydali następną płytę, żeby już przypieczętować to, że ja w zespole Mysłowic to też jest Mysłowic. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale tak.
1: Ale tak, tak. Nie, no, na pewno jest łatwiej z tobą niż z poprzednim wokalistą, który musiał też dojeżdżać, prawda?
0: Tak, tak.
1: Wytłumaczcie ten atut, co chłopaki też podkreślali jakiś czas temu, że jest blisko,
0: tak,
1: żeby dojechać na próbę chociażby, albo zebrać się na koncerty.
0: Tak, no mieszkam w Mysłowicach, więc na próbę mam dosłownie 5 minut do salki, jadę 5 minut, może nawet krócej i wiesz, no możemy te próby robić, jeśli chcemy, to codziennie. Jakby był taki okres, że przed nagraniem właśnie płyty chcieliśmy jeszcze, wiesz, wyszlifować wszystko, co tam można było wyszlifować, to spotykaliśmy się bardzo często. To jest duży plus, bo ja widzę nawet jak są jakieś takie okresy, że są święta i nie robimy tych prób i nie gramy wspólnie razem, i zwłaszcza jak nie było koncertów, nie? Bo teraz są koncerty, na których się zgrywamy i to ja czuję, że z każdym koncertem jest coraz lepiej. Wiesz, jak wychodziliśmy na pierwszy koncert w ramach tej płyty, czyli 25-lecie Miłości Chrzestnej Popkultury, którego zagraliśmy w Bielsko-Białej w Kawatinie, no to totalnie zdenerwowany byłem, nie? I zresztą chłopcy też. Wiesz, no stres, on był powodowany tym, że no nie byłeś pewny, czy zagrasz dobrze i tak dalej, bo zawsze się możesz pomylić, no gramy na żywo 100%, także wiesz... I jakby widzę, że gdy nie ma tych prób, to od razu jest nerwówka. Jak mamy ciąg, że jest próba, koncert, no to wiesz, maszynka po prostu działa. No to tak z wszystkim, jak gra na instrumencie solowo, czyli po prostu musisz ćwiczyć, żeby zagrać. I tyle, nie ma innego wyjścia, musisz pracować.
1: No to jak ze wszystkim na świecie, nie? Każdy zawód no, wymaga praktyki, mówiąc krótko. A jeszcze jak ten jeden zawód wykonuje 5 facetów na scenie.
0: Tak.
1: Za chwilę wrócimy sobie do tej rozmowy, a przypomnę, rozmawiam z wokalistą zespołu Mysłowic, Mateusz Parzymięso. Jest tutaj naprzeciw mnie.
0: Jestem, tak.
2: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Mysłowic. No i tak, liznęliśmy ten temat 25-lecia ważnego krążka dla całej kultury, a nawet i popkultury, czyli miłość w czasach popkultury. Jak ci się w ogóle gra te kawałki? Bo już mówiłeś, że jeszcze z poprzednim zespołem Kidei graliście covery, wiadomo, tak. Mysłowic, i to sam Rojek was jeszcze gdzieś tam oceniał na festiwalu, ale jak tobie się w ogóle gra teraz, wiesz, będąc tu i teraz, w tym miejscu, gdzie jesteś?
2: No, muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo dobrze, bo to była ta płyta Miłość z Kultury, to była płyta, której słuchałem dzień i noc, można powiedzieć. Mieliśmy, w sumie to była płyta na kasecie. Mieliśmy kasetę.
1: To się nazywa płytą, ale tak, kaseta. Tak. Głównie wtedy, w tych czasach.
2: Głównie kaseta, tak. I mieliśmy właśnie kasetę i mieliśmy taki magnetofon wtedy, który miał autoreverse. To było to, że przerzucało strony samo już. Kurczę, nie musiałeś przekładać kasety. Może. W każdym razie chodzi o to, że, bo muszę to wytłumaczyć, przypis musi być, nie? Bo użytkownicy teraz, wiesz, komórek nie wiedzą, co to jest kaseta, nie?
1: Tak.
2: Więc kasetę się wkłada i trzeba było obracać, żeby mieć stronę A i stronę B. Podobnie jak płytę winylową.
1: Ołówkiem często się obracało jeszcze w ogóle, nie?
2: Tak, bo się tam matwała, że tak powiem. I tak, ja mam osłuchane te numery bardzo, bardzo dobrze, więc jakby, no to wiesz, też spełnienie marzeń, że mogę grać też te utwory. Bardzo lubię je grać, ale są też, muszę to przyznać, bardzo wymagające, jeśli chodzi o stronę wokalną.
1: No, bo dosyć masz inną barwę tam, niż Artur.
2: Tak, inną barwę, tam był wysoki baryton, może nawet tenor, a ja mam troszkę baryton, ale taki niezbyt wysoki, więc jakby no, muszę to generalnie no, dobrze się skupić, żeby ładnie zaśpiewać i dużo ćwiczyć.
1: Ale wychodzi.
2: No wychodzi, no pewnie, że wychodzi, co ma nie wychodzić. Jak się ćwiczy też, to wychodzi. No. Tak. Także tak, lubię, bardzo lubię to, śpiewać te piosenki.
1: A przyznaj szczerze, wolisz te kawałki z twoim udziałem, czy z udziałem Artura Rojka?
2: Nie, no gdzie jest, wiesz, no nie, co ja mam powiedzieć, no klasyka ta płyta, wiesz, nigdy bym nie zmienił.
1: Nie, no ale wiesz, teraz to ty ja śpiewasz.
2: Nie, no to wiadomo, że moje są lepsze.
1: Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
2: Oczywiście, no.
1: Tak.
2: Teraz mnie będą hejtować wszyscy.
1: Nie, no chyba to jest jasne i logiczne. No to co powiedziałeś, prawda, że ta płyta jest nadal dla ciebie ważna, tak. ale też fajne to jest uczucie, kurczę, no znaleźć się w tym miejscu właśnie, to do czego cały czas wracamy tutaj, tak, w tej rozmowie, nie? A to jest też taka płyta całkiem, bym powiedział, filmowa. W sensie ja mam przynajmniej takie jakby obrazki właśnie, ale kurczę...
2: Ze mną o obrazkach?
1: No właśnie. No próbuję. Miałem takie pytanie przygotowane. Kurczę, czy z jakimś filmem ci się kojarzy, albo z jakimiś filmami, czy w ogóle też nie oglądałeś?
2: Wiesz co, nie, no Polowanie na wielbłąda, ale to jakby nie jest z tej płyty dosłownie, bo to jest chyba, nie wiem, czy to był single, czy b-side, no to był film, tak? Z nawet chyba z Jerzym Szturem. Polowanie na wielbłąda.
1: Ja pamiętam, że w ogóle utwory z tej płyty przewijały się w kilku produkcjach.
2: To My to chyba była taki film, tak? Czy Młode Wilki? Ja nie znam filmu.
1: Kurczę, w jednym z tych.
2: Tak, to był utwór My, był na pewno. Mm-hmm. To kojarzę, bo nawet teledysk chyba był zrobiony z obrazku z tego filmu. Mm-hmm. Co tam jeszcze? No, nie wiem, no. Dla ciebie to jest teledysk tam chyba... Nie będę się wypowiadał na ten temat. Muszę dostać pałę po prostu i się doszkolić.
1: No to jest pała, bęk. No. Ale dobra, tego się już w sumie spodziewałem w pewnym momencie, jak powiedziałeś, że z teledyskami też jesteś, tak, na bakier. To jeszcze chciałem się ciebie tak zapytać o tę nową płytę w takim razie. Bo już skoro tam grzebiecie.
2: Grzebiemy, no.
1: Ona już ma jakiś tam przynajmniej wstępny muzyczny kształt, czy jeszcze tak po prostu...
2: Nie, jesteśmy na początku drogi. I jakby...
1: Bo tam tytuły i nie tytuły, nie, to wiadomo, to tam odpuszczamy, wiadomo, bo tak, to nie ma co, ale muzycznie.
2: Co, muzycznie to zasypujemy się pomysłami, czyli działamy jak dobra korpo, czyli mamy dysk wirtualny i sobie tam swoje różne pomysły w postaci MP3 wysyłamy. I później to próbujemy odtworzyć albo zmienić, najczęściej zmienić trochę na próbie. I tak pracujemy. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku drogi, w jakiejś takiej formie, gdzie moglibyśmy coś zagrać, oczywiście bez tekstu, tylko tak powiedzmy po holendersku, to mamy tym momencie z 3, może 4 numery.
1: No to już tak sporo.
2: Ale to nie jest źle, bo wiesz, jakby no jeden to można powiedzieć, że jakby był tekst, to myślę, że możemy go śmiało tam, wiesz, troszkę doszlifować i byłby już.
1: No, czyli to jest sporo, 3-4 utwory właśnie tak.
2: No, nie wiem jaka będzie, wiesz, jaki będzie tam potencjał na jakby ile możemy zrobić, jakie długie teraz się płyty robi i tak dalej, kto nam w to powie.
1: Teraz to w ogóle płyt się nie robi.
2: Właśnie, teraz single są, nie? Tak. Single i teledysk, single i teledysk.
1: To ostatnio z Tomkiem Lipińskim rozmawiałem na ten temat też, aha, że historia trochę zatacza koło, bo kiedyś się wypuszczało single,
2: tak, tak.
1: Że dwa utwory maksymalnie i tyle.
2: Później płyty.
1: Później płyty, długo graje. Później jeszcze w ogóle był jakiś tam absurdalny taki moment w historii, że nagrywało się do oporu, czyli tyle, ile płyta jest w stanie pomieścić, czyli tam 76 minut, coś tam.
2: Dziwne te koncepcje zawsze.
1: Tak, tak. A teraz znowu wypuszcza się pojedyncze utwory, najczęściej wiadomo, do streamingów jakichś tam, nie?
2: No i tak się słucha też, tak sobie teraz myślę, jak ja słucham muzyki, to kiedyś rzeczywiście było to, że słuchało się całego albumu. Teraz, no, kilka piosenek z albumu, chyba że mi się bardzo podoba, to próbuję przesłuchać całość. Ale takie chyba właśnie czasy nastały, że tak to jest podawane, ale my chyba tak tego też chcemy.
1: No, też mam takie wrażenie, bo bez konsumenta nie byłoby czego konsumować tak naprawdę, tak, w takiej formie. A pytam też właśnie o te nowe rzeczy od was, bo tak, bo mija około roku, tak jak już ustaliliśmy od premiery ostatniej płyty, Wszystkie narkotyki świata. Jeśli tworzy się nowe utwory, to znaczy, że jest, mówiąc krótko, dobry vibe właśnie,
2: tak,
1: u was.
2: No, jest dobry vibe. Gramy koncerty, wiesz.
1: Czy się dobrze czujecie ze sobą?
2: No tak, wiesz, tak, wiesz, no.
1: Chcecie się dzielić tym, co tam w
2: myślę, głowie? Myślę, że zespół przeżywa dobre chwile znowu, nie? Tak, no, znowu muszę wrócić do tego, że tak, gramy koncerty, jesteśmy w stanie, nagraliśmy jedną płytę, wydaliśmy ją, została ona dobrze przyjęta, mieliśmy nawet nominację do Fryderyka.
1: No właśnie.
2: Więc no wiesz, ja się tego zupełnie nie spodziewałem, to było dla mnie duże zaskoczenie, ale jakby pomijając to, no to tak jak mówiliśmy, no jest wielu fanów na naszych koncertach. Trasa się wyprzedała, ta pierwsza część, jest druga, która też z tego co wiem sprzedaje się bardzo dobrze, druga część, czyli na jesień powtórzymy jakby te...
1: No wy tam w ogóle do końca roku będziecie
2: tak,
1: grać.
2: Tak, tak, więc i do tego jeszcze, wiesz, jest myśl o tym, żeby zrobić płytę i chcemy ją zrobić razem i widzę, że wiesz, to nie są tylko jakieś tam obietnice i pogadanki, tylko rzeczywiście umawiamy się na próby, pracujemy, robimy w domu numery i jedziemy jakby dalej. Wiesz, fala nas niesie troszkę, także trzeba z tej energii korzystać.
1: A to też będzie taka trochę konsekwencja tego, co było rok temu, w sensie muzycznie, bo mam wrażenie, że ta ostatnia płyta Mysłowic, z twoim udziałem pierwsza zresztą, brzmi odmiennie od poprzednich, w sensie jest momentami więcej takiej ostrości w brzmieniu, ale też jest miejsce na taki postrok w stylu Mogwai na przykład. Nie wiem, czy ja w ogóle mam prawidłowe tutaj odczucia z tym związane.
2: Możliwe, no każdy inaczej czuje. Myślę, że coś tam z Mogwaja można by było usłyszeć rzeczywiście, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Mogę w sumie...
1: Może nie
2: chcesz. Co ja mogę
1: po prostu
2: powiedzieć? Nie, mogę. Znaczy chcę, tylko nie wiem, co odpowiedzieć, bo... Wiesz, dopiero mamy zarysy tych numerów. One jeszcze przejdą dosyć długą drogę tak naprawdę, bo na razie siedzimy i je gramy sobie, tak? Nagrywamy sobie na demówki swoje pierwsze, ale zanim dojdziemy do tego, że nagramy demo, gdzie będziemy wiedzieć już konkretnie, która partia zostaje i tak dalej, to pewnie minie trochę czasu i to będzie praca już z Aleksandrem Kaczmarkiem, czyli producentem płyty Wszystkie narkotyki świata, bo z nim postanowiliśmy
1: nagrać... Jesteście zadowoleni.
2: Tak, jesteśmy zadowoleni, tak, bardzo. I z nim postanowiliśmy nagrać następną płytę, więc to z tego co wiem, niedługo będziemy się spotykać właśnie z Olkiem i działać, nie? Na wspólnym razem i pewnie wiesz, dojdzie do kilku starć i tak dalej. Nie mówię, że z Olkiem, tylko ogólnie między sobą wszyscy będziemy.
1: Musi być burza mózgów, jakaś,
2: musi
1: tak,
2: być,
1: tak,
2: musi
1: tak
2: być burza i jakby wtedy jakby myślę, dopiero pod koniec nagrywania, czy tam w połowie będziemy widzieć, w którą stronę to idzie, a do tego później jeszcze dojdzie proces miksu i masteringu i to dopiero może wszystko odmienić.
1: Bardzo szczegółowo to przedstawiłeś.
2: Tak, może, fajnie. Może zbyt szczegółowo.
1: Spokojnie. Czasem warto też poznać technikalia, jak to wszystko powstaje.
2: Tak, bo może nie wiemy, jak powstają piosenki niektórzy. Tak. No ja nie wiem na przykład, jak powstają...
1: Że to nie jest takie łatwe w ogóle.
2: Obrazy, tak? Wiem, że trzeba namalować, ale jak? Jakie warstwy i tak dalej? No to jest dokładnie to samo. To są warstwy jakieś tam, które trzeba stworzyć i które trzeba
1: dopasować
2: później, tak.
1: No, wszystkie te kolory muszą ze sobą jakoś współgrać, a w muzyce ich jest bardzo dużo. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
2: Dziękuję również. Bardzo dobrze mi się rozmawiało.
1: Mi też, oczywiście. Wspaniale. Fajnie było się spotkać po latach.
2: Tak.
1: Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Myslowic, wokalista i gitarzysta.
2: Tak.
1: No i co? I do zobaczenia, mam nadzieję, za jakiś czas.
2: Do zobaczenia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.